0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersi. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się. Nie wiem już, który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla siebie samego. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, nie dużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni, ale nie myślał, że jest aż tak źle. Panna Izabela

która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc na jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina, odparł pan Tomasz z trudem zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy, szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował. Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Zatem, ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno panna Izabela. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem ja go już dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 tysięcy, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 tysięcy, 33%, wyobraź sobie. Jak to 33? Przerwała panna Izabela. 10 tysięcy to 10%. Ależ gdzie znowu? 10 od 30 to znaczy 33%. Wszakże procent to znaczy procentum. Za 100, rozumiesz? Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Panna Izabela ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 tysięcy rubli rocznie i 30 tysięcy rubli gotówką? Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócę do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę, zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Następnego dnia pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał Kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. A powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo przyjdzie niebawem Kazio Starski. Ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle, nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela.

O, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 tysięcy rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwogą na ojca. Obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda?

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
11: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: My w łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
4: Sprzątamy.
5: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
9: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już dziś po 9:00 w RMF Classic.
10: Reklama.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
18: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
19: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
18: Z PSB zawsze się da.
20: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
21: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
25: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
24: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1 plus 1 gratis.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Wiecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
3: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
4: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta, Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
2: Niedomówienia pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny, podsumowanie dnia na rynku finansowym, porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Minęła 9, dzień dobry, w pierwszą sobotę kalendarzowej jesieni. No i od razu dobra rekomendacja, przyda się na cały dzień parasol. Nad Polską bowiem rozgościł się front atmosferyczny, więc od rana sporo chmur i deszczu. Najchłodniej na zachodzie, w Szczecinie w ciągu dnia tylko 13 stopni, we Wrocławiu 15, w Poznaniu 16 stopni, Kraków i Katowice rozpoczyna ten dzień również pod chmurami i z opadami. Cieplej jedynie na wschodzie i w centrum, w Warszawie temperatura dojdzie dziś do 21 stopni. I rozpoczynamy sobotni poranek z najpiękniejszą muzyką filmową. 26 września, minęła 9, razem do godziny 11. Zapraszam na Czas Wolny z RMF Classic. Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: Czas wolny z RMF Classic.
1: Słuchacie RMF Classic w weekend. Budzimy się z najpiękniejszą muzyką filmową. W programie Czas Wolny jeszcze w tej godzinie Studio Gdynia. Wydarzenia festiwalowe obserwują na miejscu nasze specjalne wysłanniczki. Wkrótce relacja Natalii Ryby. Zatrzymamy się także nad planami koncertowymi fantastycznego zespołu saksofonowego The Whoop Group. Zaproszę Was także na wystawę do Łodzi. Podzielę się także informacjami o tym, co szykujemy dla Was na tegoroczny Dzień Muzyki Filmowej, który nadchodzi wielkimi krokami. Jadwiga Polus, zapraszam do 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
11: Po reklamie.

0: 21. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
1: W konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazł się film zatytułowany Kobieta Stanu Wolnego z Ewą Konstancją Buchak w roli głównej. Za film odpowiada debiutujący duet reżyserski Eliza Godlewska i Alan Ruczyński. Ewa Buchak przed mikrofonem RMF Classic opowiedziała o tym wspólnym, pięknym, inspirującym spotkaniu i wspólnej pracy. Ale najpierw Natalia Ryba, obecna w Gdyni w rozmowie z Ewą Konstancją Buchak, dementuje pewne doniesienia sprzed lat z planu filmowego Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Czy pani jest prawie odpowiedzialna za to, że trzecia część dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego się nie wydarzyła, bo pani chciała przerwać zdjęcia?
3: Nie, ponieważ ja wychowałam się na Inflanckiej, czyli na wspaniałym osiedlu z białymi wielkimi balkonami, którego replikę mamy w Dolince Służewieckiej, bo to są dwa takie osiedla, były tak architektonicznie stworzone. No i rzeczywiście, jak kręcili dekalog, no to ja jako mała Ewa przeszkadzałam im na balkonie i mówili, udawałam psa, a oni mówili, proszę ściszyć tego psa, tam zamknąć tego, zabrać tego psa, ale ja już tak chciałam chyba wejść do polskiego kina.
2: Ja jestem bardzo poruszona tym filmem. Myślę, że to jest takie wielkie, małe kino. No bo ono nie jest efektowne pod kątem formy, ale ma tak głęboką historię. Pani stworzyła tak przejmującą postać. Ja się tak zastanawiam, bo wydaje mi się, że z każdym doświadczeniem w ogóle życiowym, ale zawodowym również, zabiera się coś. I co pani z tej historii, z tej bohaterki sobie zabiera dalej?
3: Ja chyba wszystko zabieram, bo ja z każdej wspaniałej podróży ludzkiej zabieram te spotkania. I to jest tak, że Eliza Godlewska i Alan Ruczyński znaleźli mnie parę lat temu i zaprosili do pracy nad ich filmem dyplomowym. I to był taki początek Romy, ponieważ w tej fabule wiele wątków zostało rozwiniętych, natomiast to jest historia Romy Jastrzębskiej i ona się zaczęła już parę lat temu. Ale najważniejsze, że wtedy zaczęła się też wielka przyjaźń. Oni się pojawili w moim życiu w momencie takim, takiej troszkę, nie chcę powiedzieć, to nie było wypalenie, ale takiego poszukiwania, co dalej, że dużo rzeczy już w moim życiu wtedy zawodowym zdarzyło się i tak oczekiwałam, żeby tak jeszcze jakiś taki wiatr dostać w skrzydła i oni byli tym wiatrem, bo to było 6 dni wspaniałej takiej roboty, bo to tworzyliśmy te w Warszawskiej Szkole Filmowej ten ich dyplom z ich przyjaciółmi, ponieważ koledzy reżyserzy tutaj trzymali mikrofony. To było wszystko, koleżanka od produkcji załatwiała catering. Catering był bez zupy, ponieważ wybraliśmy to, co lepsze i tańsze. Ja jak miałam chwilę wolnego, to oni mi użyczali swojego samochodu i ja w nim spałam, żeby odpocząć. Bo ja zobaczyłam, że kurczę, że ta pasja jest, że trzeba mimo lat i cały czas szukać tego w sobie, że ten zawód musi być twoją pasją i musi być i fantastycznie, jak ci się zdarzają takie spotkania, bo potem do tego się po prostu tęskni i to się totalnie wspomina.
1: Ewa Konstancja Buchak, odtwórczyni roli głównej w filmie Kobieta Stanu Wolnego, który walczy o zwycięstwo w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Już dziś poznamy laureatów Złotych Lwów. Obserwujcie na bieżąco nasze media społecznościowe.
0: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Czas wolny w RMF Classic. Z daleka od zgiełku.
1: Słuchacie RMF Classic w weekend. Wracam do obiecanej rekomendacji koncertowej. To już 10 lat wspólnej drogi artystycznej. Setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. Tak można opisać bardzo krótko. The Whoop Group, zespół, który świętuje jubileusz swojej działalności wyjątkowym koncertem. To koncert połączony z premierą najnowszego albumu zatytułowanego Recomposed. Kwartet saksofonowy powstał w roku 2016 i od początku działalności udowadnia, że saksofon może być wspaniałym medium dla najbardziej wymagającego repertuaru, a jednocześnie odnajduje się w dialogu z jazzem, improwizacją i współczesnymi partyturami. Ten koncert 27 września o godzinie 18 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. The Whoop Group, dziesięciolecie zespołu i premiera albumu Recomposed. Polecamy bardzo gorąco. Więcej przeczytacie także o koncercie na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: po reklamie.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Minęła 10:00, czas na prognozy. Jeśli planujecie sobotni spacer, warto zerknąć nie tylko przed siebie, ale i w niebo, bo Polska dziś pogodowo podzielona. Szczecin zaledwie 13 stopni, Poznań 16, a Wrocław około 15 stopni Celsjusza. W Warszawie znacznie łagodniej, nawet do 21 stopni, w Łodzi 19. Na południu też będzie mokro, parasole przydadzą się, Kraków około 19, Katowice 18 stopni Celsjusza. Miejscami deszcz może być także intensywniejszy. Lokalnie możliwe są również burze.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
3: Michał Żołgowski.
4: Nazywam się Robert Zińskiewicz.
5: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
6: Piotr Adamczyk.
7: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Zbliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
1: Rozpoczynamy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który odbędzie się już w przyszłym miesiącu. 27 października to jest data, która jest wyjątkowo ważna dla wszystkich fanów muzyki filmowej. I już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania, szykujemy bowiem mnóstwo niespodzianek. Na razie nie zdradzamy wszystkiego, ale mogę obiecać, jest na co czekać. W planach wyjątkowy cykl rozmów o scenach filmowych z naprawdę wyjątkowymi gośćmi. Druga edycja konkursu Twój filmowy cover niezwykle ciepło przyjęty w minionym roku. W tym ponownie można wygrać 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Powrócą także zakochani w muzyce filmowej na naszą antenę, a wielki finał i świętowanie 27 października. Nie wiem jak wy, ale my już nie możemy się doczekać. Więcej szczegółów ogłosimy niebawem.
0: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życz sobie.

0: www.radiowy.pl.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic i program Czas Wolny razem do godziny 11. A za chwilę wraz z Dariuszem Stańczukiem zaprosimy Was na wyjątkowy wernisaż do Łodzi.

0: Czas wolny w RMF Classic. Z daleka od zgiełku.
1: W sobotnie przedpołudnie zaglądamy do Łodzi, gdzie jedyna taka w Polsce galeria sztuki w miniaturze. U progu jesieni miłośników miniaturowych prac malarskich oczaruje tam barwna jak beztroskie lato. Wystawa zatytułowana Kolor, kolor mówi właścicielka i kuratorka Beata Pawelczyk-Błasiak.
2: Słońca ostatnio trochę, może nie tak wiele, ale zaraz będzie prawdziwie jesienna aura i będzie nieprawdopodobnie piękna feria kolorów, czyli to dokładnie, co dzieje się na obrazach naszych wybitnych artystów, bohaterów tej wystawy, pani Anny Gruszczyńskiej i pana Piotra Młodożeńca. Ja pisząc tekst kuratorski, pozwoliłam sobie napisać, że mają w genomie ci artyści coś z grupy katistów. A ośmieliło mnie do tego stwierdzenia chociażby to, że babcią Piotra Młodożeńca była Wanda Argitewicz-Młodożeniec oczywiście, która była z grupą kapistów bardzo mocno zaprzyjaźniona. I teraz, co jest istotne dla kapistów? Jak wiemy doskonale, w ich koncepcji malarskiej najważniejszym elementem był kolor. Jak twierdził założyciel tej grupy, profesor Pankiewicz, mówiąc o tak zwanych grach barw, którą ściągnął dalej Józef Czapski, mówiący o tym, że płaszczyzna gładka w zestawieniu z jaśniejszą plamą ciemnieje, a przy ciemnej jaśnieje. To śmiem twierdzić, że to dzieje się w malarstwie Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca. A tytuł wystawy właśnie Kolor, kolor, żeby wzmocnić właśnie to piękne otwarcie jesiennego sezonu.
1: Inspirowane pracami kapistów prace Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca zobaczymy właśnie na tej wystawie Kolor, kolor. Wernisaż już dziś o godzinie 17:30. Galeria Sztuki w Miniaturze znajdziecie przy ulicy Złotno 51 w Łodzi. A z kuratorką rozmawiał Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić...

0: wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie programu Czas Wolny, a nasze spotkanie kończy utworem, na który możecie zagłosować w ramach listy przebojów muzyki filmowej. Serwis do głosowania jak zawsze na rmfclassic.pl. No i przy tej okazji przypominam, w każdą niedzielę po 18 ogłaszamy z Tytusem Hołdysem konkurs, w którym możecie zdobyć kolekcjonerską filiżankę, porcelanową filiżankę z logo LPMF-u, a dodatkowo wystartowaliśmy ze stacją radiową Lista Przebojów Muzyki Filmowej w portalu rmfon.pl. A to oznacza, że jeśli opuścicie któreś z głównych wydań, możecie do niego powrócić właśnie na rmfon.pl. Dziękuję za wspólny poranek. Po godzinie 11 Kaja i jej kolejny gość. W programie Kaja zaprasza. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
17: Prognoza pogody w RMF Classic.
18: To sobotnie przedpołudnie zdecydowanie bardziej zmusza nas do włożenia płaszcza niż okularów przeciwsłonecznych. W Gdańsku chmury, deszcz i około 19 stopni w najcieplejszym momencie tego dnia. Nad morzem możliwy jest też porwisty wiatr. W Szczecinie tylko 13 stopni, w Poznaniu 16, we Wrocławiu 15. Nieco cieplej w centrum, Łódź 19, Warszawa 21 stopni. W Krakowie temperatura na termometrach maksymalnie wskaże 19 stopni. Będzie deszczowo, miejscami popada intensywnie.
19: RMF Classic inspiruje.
20: Tu Aga Zarian.
21: Igor Herbut.
22: Grzegorz Markowski.
23: Tu Kasia.
24: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
23: Słuchacie RMF Classic.
24: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Cześć kochani, witam was jak co tydzień. I jak co tydzień spodziewam się naprawdę super rozmowy, bo mam ten przywilej i zaszczyt, że odwiedzają mnie wspaniałe osoby. Osoby, niektóre mi kompletnie nieznane, ale niektóre są mi dobrze znane i bardzo przeze mnie kochane. I tak jest właśnie dzisiaj, ponieważ moim gościem jest jeden z najwspanialszych wokalistów polskich i ciepły i mądry, wrażliwy, bliski człowiek, który uważa, że cuda są zwykłe. Mietek Szczęśniak! Cześć, Mieciu.
2: Cześć. Cześć, jak ładnie ty powiedziałaś.
1: Bo ty mi tak pięknie jak ty składasz życzenia, to jest kiedyś, i tego nigdy nie zapomnę, ponieważ to jest dla mnie ogromną inspiracją. Ty życzyłeś mi zwykłych cudów. Cuda są z natury niezwykłe, a ty życzysz cudów, które powinny być naszą codziennością i prawdopodobnie umiesz je generować. To jest tak, jak kiedyś słyszałam, że od jednej świecy można zapalić wiele świec i ta świeca nic nie traci przecież.
2: Nic nie traci, no ale właściwie całą ciemność można zepsuć jedną zapałką.
1: Ciemność...
2: Nie, no wiesz, jak no, w ciemności...
1: A kulę można zepsuć?
2: A jak?
1: Dobra. Mówisz o sobie mieczu. To uważaj, bo brzydko powiem, kto mieczem wojuje, ten od pochwy ginie.
2: Wiem, bo to już powiedziałaś. Tak, mówili na mnie mieczu też. Polski język zachwyca tą różnorodnością, wiesz.
1: I dwuznacznością, jeżeli jest się inteligentnym oczywiście.
2: Nie, nawet nie. Nawet
1: można być głupim?
2: Można być i używać, bo od dzieciństwa się uczysz wielokrotności, choćby zdrobnień, wiesz. Samych zdrobnień jest tyle, a skojarzeń, kiedy robisz proste zdanie, na przykład o niebo lepiej, już znaczy parę rzeczy,
1: kocham,
2: ale na ziemi
1: takie,
2: jest o niebo lepiej.
1: Ziemi jest o niebo lepiej, to jest twoje przecież...
2: Z piosenki, która się...
1: A wszystko, co nas spotyka, przychodzi spoza nas?
2: To Twardowski.
1: No, mój przyszywany wujek, jak wiesz, to jest jedna z najpiękniejszych piosenek, najmądrzejszych. Przychodzi spoza nas. Kocham. Ja w ogóle kocham cię słuchać. Jesteś... Generalnie muszę ci się przyznać. No, czasu ostatnio nie mam. Dlatego też tak wielbię te audycje, bo mogę się spotykać z ludźmi, niby profesjonalnie, wiesz, ale z którymi normalnie na co dzień chciałabym się spotykać, a nie mam na to czasu. I ojejku, jak cudownie, że właśnie są te audycje, że możecie ze mną spędzić ten czas. A u nas za chwilę utwór pod tytułem Spoza nas w wykonaniu niezwykłego Mietka Szczęśniaka, mojego dzisiejszego gościa. To piosenka, która powstała z niezwykłego spotkania muzyki i poezji. Jej tekst to wiersz księdza Jana Twardowskiego, pełen ciszy, łagodności i tej charakterystycznej dla niego mądrej prostoty. A muzykę skomponował sam Mietek. Mieczu Szczęśniak, Spoza nas w RMF Classic. Posłuchajcie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
10: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
9: Spotkajmy się w Biedrze po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza, a całość możecie zobaczyć też w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Mieczysławem Szcześniakiem.
1: Kupiłem hektar z zabudowaniami do remontu.
0: Własnymi ręcami.
1: I ponieważ nie miałem forsy, remontowałem własnymi, a później tylko zarabiałem i wtedy... A nie, to był 97 rok, tak, bo podpisałem umowę na te nasze kolędy, gdzie ty śpiewałaś też.
0: Wspaniałe kolędy.
1: No i wiesz, i dostałem zaliczkę.
0: Co roku.
1: I za tę zaliczkę, pamiętam.
0: W świecie przyszedł pan.
1: No. I za tę zaliczkę 7 tysięcy zrobiłem dach na domku, taka dwuizbówka, tak. Wiesz, czerwonej cegły. No to były zupełnie inne ceny, inne sytuacje, ale też inne możliwości finansowe. No i po prostu, wiesz, cieszę się tym, bo to jest moja... Ten ogród to jest dzieło mojego życia. Wiesz, tam teraz rosną duże drzewa.
0: No takie... Ale to jest staro drzew?
1: Nie, no to są... 30-letnie drzewa są już duże, wiesz.
0: Natomiast pamiętasz moją sosnę zostało... w centrum mojego grodu?
1: No.
0: Wiesz, że ona ma ponad 100 lat. Ale nie wiem, jak ją ratować już. Pamiętasz, jak o świcie?
1: Co się dzieje?
0: O świcie. Kiedyś zabalongowaliśmy u mnie.
1: No.
0: I...
1: Śpiewaliśmy do
0: szyby. Śpiewaliśmy do tej sosny. O świcie.
1: No.
0: Wiesz, no starzeją się drzewa też, tak? Nie każdy może być Bartkiem.
1: Nie każdy może być Bartkiem, jak jest sosną. Ale wiesz co? Trzeba by specjalistów nająć.
0: Bo dobrze, ale kontynuuj. Bo
1: naprawdę.
0: Ja uwielbiam twoją wrażliwość, kiedy mówisz o zwykłych cudach, no.
1: Zwykłe cuda, no bo się zdarzają codziennie. Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. No, trzeba tylko zobaczyć, docenić. No i jak
0: Bóg jest w takich drzewach, takich liściach,
1: no
0: takim cyklu życia.
1: Spokój, takim cyklu życia. Patrz, zobacz, jaka to jest różnorodność. Drzewo z nasionka urośnie ci takie. Mhm. Wiesz, ja mam takiego kilkunastometrowego platana na przykład.
0: Masz platana?
1: Mam.
0: No, uwielbiam
1: ma
0: platany.
1: Na hektarze można różne rzeczy.
0: Ale to ty go zapoczątkujesz?
1: Tak. Już ma kilkanaście metrów. Tak mu pasuje. Tak mu jest dobrze, słuchaj.
0: Gadasz do drzew?
1: Gadam z nimi tam do drzew. Wiesz, to by było za mało. Zdaje mi się od dzieciństwa, że one mnie rozumieją.
0: Dendrolog amator.
1: Dendrolog amator, tak się nazywam.
0: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, piosenkarzem, oj nie, to nie pasuje to do niego, wielkim artystą Mieczysławem Szcześniakiem, wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na, zgadujcie, najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji.

0: promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Mietka Szcześniaka.
2: Kiedy czegoś nie umiem opowiedzieć...
1: Malujesz?
2: Jasne. Ja kiedy nie umiem... Właściwie malowanie to była dla mnie jeszcze większa pasja niż muzyka, słuchaj. Bo muzyka przychodziła mi łatwo. Ponieważ była jak oddychanie.
1: Jesteś
2: dla mnie
1: muzyką.
2: Od dziecka. A malowanie, wiedziałem, że do tego trzeba techniki. Oprócz tego, że miałem tak zwany dryk, czyli po prostu, wiesz, naturalne poczucie kompozycji i barwy i wrażliwość na to po prostu, no bo co wiesz, to też się dostaje. To wiedziałem, że brakuje mi umiejętności, bo są niewyćwiczone. Bo nie ćwiczyłem tego tak jak muzykowania. Bo ja już miałem 6 lat, kiedy śpiewałem z zespołem normalnie.
1: Nazywał Vermona. Się, czekaj, nic nie mów. Nazywał się... Ja cię studiowałam, czekaj. A kurde, nie przypomnę sobie.
2: Ten, co latał.
1: Ikar! I spadał!
2: Był klub przyzakładowy w Kaliszu.
1: Jak można coś jakiemuś projektowi nadać nazwę Ikar?
2: No dlatego, że oni produkowali tam silniki do samolotów.
1: Jesus, no.
2: Więc Ikar to się nazywał klub, a zespół nazywał się Ikary.
1: Bardzo obiecująco.
2: Ikary składały się z Vermony, kontrabasu, saksofonu, gitary elektrycznej i bębnów. Oraz mnie.
1: W roli
2: 6-letniego wokalisty, który śpiewał wszystkie przeboje z radia i z telewizji. No nie było wtedy, wiesz,
1: Jaki przebój pamiętasz z tamtych lat?
2: Kit dla dzieci, O gwiazdo miłości na przykład. Kunicka śpiewała, O gwiazdo miłości, nie zagiń węgle. Mój dziadek to uwielbiał, szczególnie jak sobie golnął. Mieciu, a on miał też na imię Mieciu, bo po nim dostałem. Zaśpiewaj O gwiazdo miłości. Ja mówię, dziadku, mnie to nudzi, ja tego już nie chcę.
1: Do rozmowy z wokalistą, artystą, człowiekiem duchowym, zarażającym pozytywem, Mieczysławem Szcześniakiem wrócimy już wkrótce, oczywiście w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Dziś trudno mówić o złotej polskiej jesieni. Nad krajem wciąż dużo chmur, a front przynosi deszcz. We Wrocławiu temperatura dojdzie zaledwie do 15 stopni Celsjusza, w Poznaniu do 16, w Katowicach do 18, w Krakowie i w Łodzi termometry wskażą maksymalnie 19 stopni. Najcieplej synoptycy zapowiadają dziś w Warszawie 21 stopni. Na Pomorzu mocniej popada deszcz, a w Gdańsku możliwe są również burze i silne porywy wiatru.
13: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
15: Zbigniew Preissner,
16: Aleksander Dębicz.
17: Z tej strony Łukasz Targosz.
18: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest bardzo bliski mi człowiek, wspaniały wokalista, a termin piosenkarz to w ogóle wręcz go obraża. Przed wami Mieczysław Szcześniak. Jak się właśnie to robi, że się robi międzynarodowe projekty i tak dalej?
2: A no widzisz, bo zrobiłem tak. Jest takie przysłowie, że jak ludzie zamykają drzwi, to Bóg otwiera okno, nie? I ja właściwie...
1: Popatrz, spadają z obłoków nieszczęścia potrzebne do szczęścia. Przecież to też jest Twardowski.
2: No. No i wiesz co, i po prostu kiedy pomyślałem...
1: Że nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Nie. Kiedy pomyślałem, że rzeczywiście miałem tamy. Przysięgam ci, że z wydaniem ja bym nagrał po prostu 3-5 razy więcej płyt. Ale z każdą płytą mam po prostu Mount Everest. Pod górkę. Zrobić ją, a później po prostu kto to kupi, jak to się
1: nie
2: sprzeda, jak i co. No nie ja myślę. Wydawcy okay.
1: Ja wiem, dziecko, wiem. A ja gorsza, jeszcze mam coś takiego, że myślę sobie, no nie, ja tam już weszłam na Mount Everest i ja tylko na Śnieżkę mogę już. Ale to się nie godzi i w ogóle jest coś takiego, że no nie, my sobie stawiamy swobodę, te poprzeczki.
2: Tak, tak, ale żeby mieć swobodę, że tak powiem, twórczą, to trzeba mieć ten rodzaj popularności, który dają radia na przykład.
1: I trzeba mieć
2: ty
1: pieniądze.
2: Miałaś takie szczęście, nie? Mnie w radiu nie puszczają po prostu, więc szczególnie komercyjnym, więc po prostu nie mam tego szczęścia i muszę to robić, mam utrudnioną sprawę, nie? Mm-hmm. I jak na przykład idę do wydawców i mówię, że nagram Twardowskiego jako bossanowe i samby, to oni się śmieją, że Szcześniakowi odbiło.
1: Ale
2: więc ja muszę zrobić
1: ty,
2: tak.
1: Ty, Szcześniak, a ja ci coś powiem.
2: No?
1: Że ja też już mam dość śpiewania testosteronu, supermenki i prawie do lewego na festiwalach i tak dalej, bo ja mam mnóstwo innych piosenek, z którymi nie mam możliwości w ogóle do ludu wyjść. I ja myślę, że ja jestem na podobnym artystycznym etapie jak ty.
2: Nie no, ale jesteś na innej półce popularnościowej, wiesz.
1: Ja nie wiem, czy tak będzie, bo wiesz, że to jest łaska pańska i pstrykonik, ale,
2: ale
1: wiesz, że ja teraz też trochę na przekór matce zrobię sobie tatuaż na klatce schodowej, że ja robię płytę jazzową, wiesz, i wcale do tego mainstreamu nie optuję, nie ciągnie mnie tam.
2: Ale to nie chodzi nawet o mainstream, bo ja zawsze dbałem, żeby jedna piosenka na płycie była taka mainstreamowa, która mogłaby spuszczono w redach i tak
1: no,
2: dalej.
1: Ale miałeś piosenki mainstreamowe, czy ja to szyja i tak wiesz.
2: No.
1: Był
2: no,
1: taki czas, że ty po prostu jesteś za dobry, za inteligentny, za wrażliwy.
2: Nie, wybieram inną drogę.
1: Do poruszającej, głębokiej i bardzo duchowej rozmowy z Mietkiem Szcześniakiem wrócimy już niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic Mieczusz Cześniak.
1: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki. Wiesz, i po prostu, że ja przygotowuję drogę. Taki jak chrzciciel jestem, nie, no dajmy na to, nie? Jeżeli chodzi o te sprawy jakieś tam biblijne, duchowe czy jakieś. Że po prostu, że proszę bardzo, przygotowuję wam drogę, róbcie dalej, jeżeli chcecie to pociągnąć jakąkolwiek ze stron. Ale ci, którzy się na to załapują, po prostu dają mi tę największą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli swoją uważność. Czuję, że zamieszkają w ich wyobraźni, że oni coś na ten temat przeżyli, przemyśleli i że ten wniosek będzie im towarzyszył w życiu. I oni wreszcie ci dają tę najważniejszą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli po prostu swoją uwagę, czyli budujesz publiczność. Budujesz publiczność, która jestem przekonany, że gdybyś zrobiła taki koncert, że robisz, że ja bym ci to zorganizował, mówię ci, że robisz taki koncert, że tylko swoje najulubieńsze na ten czas i najważniejsze twoim zdaniem piosenki robisz, to byś miała tłumy. Większe tłumy, oczywiście.
0: Bardzo dziękuję.
1: Większe tłumy nawet, albo bo takie prawdziwe i prawdziwie oddane i prawdziwie będące w środku, nie tylko ze względu na ciebie, ale na siebie. Bo oni chcą towarzyszyć twojej wrażliwości, twojej mądrości, twojej wyobraźni, twoim wnioskom. Twoim puentom, wiesz, do których dochodzisz.
0: Właśnie, chyba czas na puentę, by the way.
1: Ja ci tylko powiem, jak doszło do nagrania.
0: No właśnie, ja bardzo chciałam, żebyś opowiedział coś o swojej amerykańskiej przygodzie, ale no ci, unikasz tego ci, jak ognia, więc nie
1: ci,
0: wiem.
1: Że ta płyta nierówni była moją pierwszą amerykańską przygodą, choć no, nagrałem ją po polsku i do Twardowskiego, ponieważ przez Paulinia, który mieszkał wtedy w Chicago, bo teraz mieszka w Los Angeles, zapytałem go, czy on by zaaranżował, zharmonizował te moje pieśniczki, bo miałem taki napad, wiesz, że no najpierw wiersze nie chciał stać się piosenkami, wiesz, że ja nie mogłem nic zmuszać.
0: Ja pamiętam, jak ja sama pisałam do Kiedy mówisz, no bo tam bardzo często nie ma rymów, bardzo często są nieparzystości, więc weź z wielkim szacunkiem ingeruj po prostu w coś tak wybitnego, no jeszcze bez pozwolenia. A my posłuchajmy teraz jednego z przepięknych duetów Mietka Szcześniaka, tym razem z Anną Marią Jopek. Piosenka nosi tytuł Czekaj na wiatr. Słowa i muzykę napisał sam Mietek Szcześniak. I tekst jest o tym, że kiedy życie przygniata i brakuje sił, warto zaufać chwili, poczekać na wiatr, który jest symbolem nadziei i wiary. Posłuchajmy, jak piosenkę Czekaj na wiatr śpiewają w subtelnym, poruszającym duecie Mietek Szcześniak i Anna Maria Jopek. Oboje przecudowni. Teraz w cudownym RMF Classic.

Дубовая.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
13: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita,

0: wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Po reklamie.

0: ja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Mietka Szcześniaka.
2: Przygodę skierowałem ku Stanom, bo tam nagrałem swoją...
1: Ty teraz tam ciągle jeździsz.
2: No, mam zieloną kartę nawet. Jestem rezydentem kalifornijskim.
1: Wyjdę za ciebie za
2: mąż. Chodź, wyjdziemy.
1: O, kurczaki, ale jeździsz tam w celach muzycznych. Powiedz, co tam teraz robisz.
2: Nie tylko w celach muzycznych, ja tam mam rodzinę, słuchaj, praktycznie.
1: Okej, okay, już masz
2: po prostu patrzenie na Stany... oczami inteligentnych, wrażliwych, mądrych ludzi.
1: Ale nie ma to jak gadać z muzykiem, nie o muzyce. Naprawdę, to jest... Staram się, ja naprawdę przysięgam wam, staram się.
2: Ale
1: ja
2: ciągle mówię o muzykach.
1: Tam masz swoją, ja mam tu swoją.
2: O, tu mam swoją. Ja ciągle mówię o muzyce, bo to jest życie. Dla mnie muzyka to jest po prostu życie. Właściwie mam najlepszy okres w życiu teraz.
1: Tak myślisz? Ty masz?
2: Tak, jestem najszczęśliwszy.
1: Och.
2: Nie chciałbym wracać do młodości i tych trudów, które miałem.
1: Ja bym chciała, żeby tylko wrócili do mnie. Sama bym wracać nie chciała, ale chciałabym, żeby wrócili do mnie.
2: To bym też chciał.
1: Nie. Czasami nawet zdarza mi się tęsknić, wiem, że to głupio zabrzmi, ale za takim PRL-em, wiesz, taką naiwnością tamtego życia. Gdzieś tam jestem, wiesz, obserwatorką takiego na socialach, takiej strony, która przypomina nam, wiesz w jaki sposób, na przykład zachodu słońca, światła padającego przez firanki, których się w tej chwili już nie zakłada w oknach. Ja wtedy naprawdę bardzo gorzko płaczę.
2: A nie możesz tak jak ja? Ja mam takie ręce robione
1: firanki. Bardzo gorzko się śmiać?
2: Zakładam.
1: Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ten czas, bo ja bardzo. No i ja liczę, że tą piosenkę napiszecie dla mnie.
2: Ja już wiem, dlaczego mi się śnisz.
1: Dlaczego? Bo potrzebuję. Dlaczego?
2: Dajesz mi znaki.
1: No.
2: Ja ci dam oko puszczać.
1: Dajesz mi znaki. Cześć. Było miło. Było miło.
2: Cześć,
1: dziękuję.
2: Było miło. Cześć.
0: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Mama, teoria
1: i praktyka.
0: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Po reklamie.
18: Prognoza pogody w RMF Classic.
19: A w porze obiadowej sprawdzam, czy pogoda daje nam dzisiaj taryfę ulgową. Okazuje się, że niespecjalnie na zachodzie, na przykład 13 stopni w Szczecinie, pozdrawiam słuchaczy ze Szczecina, 16 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu. Dobra wiadomość jest taka, że na Dolnym Śląsku opady po południu mają stopniowo słabnąć. Warszawa pozostaje najcieplejszym miastem w tę sobotę. Zobaczycie na termometrach 21 stopni, w Łodzi 19, w Krakowie również do 19 na termometrach, ale tu nadal trzeba liczyć się z deszczem, lokalnie także z burzą.
18: RMF Classic. Gra jak z nut.
9: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
2: Tu Jerzy Rogiewicz.
20: Tu Paweł Lucewicz.
21: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszamy do świata seriali. Sezon 7, odcinek 4. Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. Ja się nazywam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: I nawet witamy, Ula Urzędowska, dzień dobry.
1: Tak, witamy, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. W dzisiejszym odcinku, Ulu, zajmiemy się związkami. I to nie tylko związkami człowieka i jego ukochanego serialu. Mhm. Ale będzie o związkach damsko-męskich, będzie o romansach, rozwodach, ale będzie też o takich ciepłych uczuciach względem siebie, będzie o związkach między państwami, będzie bardzo dużo takiego motywu przewodniego.
2: A ja myślę, że nasz związek prowadzących też może być wystawiony na próbę, bo porozmawiamy o serialowej lalce.
1: Tak,
2: ja już 4 odcinki obejrzałam i mam coś do powiedzenia.
1: Tak, to jest taka próba, mam wrażenie, nie jednego związku obecnie w Polsce, że kończy się ostatni odcinek, zapada taka cisza i teraz się dowiadujemy, co dalej.
2: U nas ciszy nie będzie, a co dalej? Fragment ścieżki dźwiękowej serialu The Hacks i ma to związek z nagrodami, o których powiemy za chwilę.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Rozmawiamy głównie o serialach, ale do świata nagród, czerwonych dywanów i gwiazd i ich kreacji też zaglądamy. A teraz jest okazja.
2: Tak, no musimy zajrzeć, bo rozdano nagrody Emmy. To są chyba najpoważniejsze nagrody serialowe dla seriali nadawanych w tak zwanym prime time, czyli tych seriali, które są nadawane no w tych najbardziej prestiżowych godzinach i na serwisach streamingowych. I rozdano te nagrody.
1: Czyli seriale, które są emitowane nocą. Nie są brane pod uwagę, tak?
2: Są tak zwane też daytime nagrody. I te daytime to są na przykład, jak się operę mydlaną kocha jakąś, to ona może dostać nagrodę Emmy daytime.
1: Rozumiem.
2: Są jeszcze techniczne, są jeszcze międzynarodowe, to tam te wszystkie brytyjskie seriale dostają nagrody, ale te nagrody Emmy primetime to są dla tych najbardziej prestiżowych amerykańskich, to jest bardzo ważne, seriali, które oglądamy albo w telewizji, albo na platformach streamingowych.
1: A nie mają też takiej kategorii seriale zagraniczne, żeby, nie wiem, nasza lalka tam ewentualnie miała jakąś szansę?
2: Mają międzynarodowe nagrody Emmy i tam wygnali wszystkie brytyjskie seriale, bo one dostawały za dużo nagród. A jeśli mówimy o zwycięzcach, no to była taka dosyć wyjątkowa gala, dlatego, że przede wszystkim Jean Smart z serialu Hacks dostała po raz kolejny nagrodę za swoją rolę i to jest jedyny raz w historii, kiedy aktorka dostała nagrodę za wszystkie 5 sezonów serialu, które miała. Czyli po prostu po każdym sezonie Akademia ją nagradzała. Walijski aktor Matthew Rhys po raz pierwszy w historii dostał 2 nagrody Emmy aktorskie tego samego wieczoru, bo dostał za serial Wdowia Zatoka, taki wielki przebój na platformie Apple TV. Drugą nagrodę dostał za serial Beast in Me, no i to się nigdy wcześniej nie przydarzyło. No ale teraz pewnie ludzie sobie zadają pytanie, jaki serial dostał tą najbardziej prestiżową nagrodę wieczoru, czyli nagrodę za najlepszy serial dramatyczny. No i uwaga, uwaga, zero zaskoczenia, był to serial The Pitt. I to nikogo chyba nie zaskakuje, ale tutaj warto też powiedzieć, że są pewne kontrowersje w przypadku tych nagród, bo one są przyznawane w takich bardzo dziwnych ramach czasowych. I podam przykład, serial Jedyna, który rzeczywiście był niesamowitym hitem, pojawił się na samym początku tego nagradzanego sezonu nagród i to znaczy, że dostał swoją nagrodę 11 miesięcy po premierze.
1: Super.
2: No, kiedy już mało kto tak dobrze pamięta serial, więc dużo osób zadaje sobie pytanie, czy przyznawanie nagród tak długo po premierze konkretnego sezonu, czasem serial ma już następny sezon, czy to ma sens? Więc to są takie nagrody z jednej strony niesamowicie prestiżowe, a z drugiej strony jednak budzące pewne kontrowersje, ale to dobrze, bo jak nagrody budzą kontrowersje, to znaczy, że
1: to
2: komuś
1: się o nich mówi, tak. Na przykład w Uniwersum RMF Classic.
2: Tak. Mówiłam, że jednym z najbardziej nagradzanych seriali na tej gali była Wdowia Zatoka i właśnie muzyki z tego serialu teraz posłuchamy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? No, mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000. Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony. Bo wczoraj papo mówił o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie. Ale dzisiaj... Niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewno on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż 3 Żydów głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać. Mój kochany panie Dawid, ale jak przyjdzie... A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja nic, padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi... Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć? Odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj, niech tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Stowarzyszenia Dariusz Stańczuk.
1: Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Jaki jest jedyny właściwy pan Darcy?
2: Ten z książki.
1: Cóż za odpowiedź. Tymczasem od dobrych 30 lat trwają spory, który pan Darcy jest idealny.
2: A twój, który...
1: Ja nie powiem publicznie, bo tutaj alienujemy część naszych słuchaczy, a zwłaszcza słuchaczek. Natomiast spory trwają już od dobrych kilku dekad i wydaje mi się, że wchodzi nowy zawodnik do gry. Bo Netflix ogłosił, że już 3 grudnia, tutaj zaznaczamy w kalendarzu, premierę będzie miała nowa, 6-odcinkowa.
2: Ale tego 3 grudnia?
1: Tego, już
2: to
1: za chwilę.
2: Czemu ja nic nie słyszałam, że to się kręci?
1: Ja ci właśnie mówię. Już za chwilę będzie nowa adaptacja Dumy i Uprzedzenia. Za scenariusz odpowiada pisarka Dolly Alderton. Natomiast najważniejsze pytanie i najważniejsza odpowiedź. Pana Darcy zagra Jack Lowden. I ty go pewnie nie kojarzysz.
2: Chyba nie.
1: No niestety, bo nie oglądasz Kulawych Koni. Jakbyś oglądała serial Kulawe Konie, to byś kojarzyła.
2: To ten, co może zostać Bondem?
1: To ten, co może zostać Bondem.
2: Zobacz, jak ja dużo wiem.
1: No już wiesz wszystko, więc Jack Lowden powoli zbiera wszystkie najważniejsze role w brytyjskiej kinematografii. No ale dobrze, ale to nie jest jedyny aktor, który będzie w tej adaptacji, bo oczywiście Elizabeth zagra Emma Corrin i jestem bardzo ciekawa jej roli, bo mam takie wrażenie, że ona jest taka delikatniejsza niż była Keira Knightley. Mm-hmm. Panią Bennet, czyli matkę, która musi wydać za mąż 5, co jak zagra Olivia Colman.
2: Ale to jest dobry wybór.
1: Fantastyczny. I to jest taki wybór, który sprawia, że jeszcze bardziej czekam na tą adaptację. Tutaj jej męża zagra Rufus Sewell, czyli pana Darcy'ego. No, będzie naprawdę fantastyczna obsada. I ja już widziałam pierwszą zapowiedź, taki zwiastun. No i zapowiada się, że dostaniemy coś bardzo eterycznego, ale też chyba w dialogu właśnie z tymi adaptacjami, zarówno z tą kultową adaptacją z 95 roku, zrealizowaną przez BBC, jak i z tą filmową adaptacją, którą nakręcił Joe Wright w 2005 roku. I tu ja podkreślam datę 2005, bo niektórzy zadają sobie pytanie, co znowu jakaś Duma i Uprzedzenie?
2: Właśnie.
1: To ja teraz powiem, złapmy się za ręce, kiedy to powiem, 2005 rok był 21 lat temu. No i jest całe nowe pokolenie czytelniczek, które jeszcze nie mają swojego pana Darcy'ego. Tutaj warto jeszcze dodać, że niedługo do kin wejdzie Rozważna i Romantyczna, a z kolei serial Ta inna siostra Bennet, opowiadająca o jednej z sióstr Elizabeth Bennet, doczeka się kolejnych świątecznych odcinków.
2: O, to cudownie, bo ja właśnie zaczynam oglądanie z córką, której zamierzam przedstawić Uniwersum Dumy i Uprzedzenia i od tej innej siostry Bennet właśnie zaczęłyśmy.
1: To fantastyczny pomysł, zupełnie inaczej będzie patrzeć potem na tą postać w oryginalnej historii, ale wygląda na to, że jest taki moment, kiedy wszyscy chcą wrócić do Jane Austen i czy ja mam coś przeciwko temu? Absolutnie nie. Gdybym ja mogła, to ja bym ekranizowała powieści Jane Austen mniej więcej raz do roku.
2: Zatem czekamy razem na serial, a teraz z dumą prezentujemy fragment ścieżki dźwiękowej serialu Ta inna siostra Bennet.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
0: Po reklamie.
5: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Na mapie pogodowej możemy już nieco wywnioskować więcej, gdzie możemy liczyć na spokojniejszą drugą część dnia. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku deszcz powinien stopniowo słabnąć, choć pozostanie chłodno, maksymalnie 15 stopni Celsjusza. W Katowicach 18, w Krakowie 19, tak samo w Łodzi, a w Warszawie wciąż najcieplej, nawet 21 stopni Celsjusza. W Gdańsku około 19 stopni, Pomorze pozostaje jednym z najbardziej deszczowych regionów dziś. I uwaga na wiatr, podczas burz jego porywy mogą dochodzić lokalnie do 70 km na godzinę.
5: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
10: Cześć, mówi Edyta Górniak.
11: Hi, I'm Kylie Minogue.
12: Z tej strony Natalia Kukulska.
13: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Pewnie narażę się na gromy i ze twojej strony i Łukasza Wojtusika, który bardzo lubi ten serial, dyplomatka mnie w ogóle nie wciągnęła. Co ze mną jest nie tak?
2: Wszystko. To znaczy, jestem... Trochę to rozumiem, trochę jestem zaskoczona. Ja powiem tak, ja uwielbiam Dyplomatkę, bo Dyplomatka to serial, który z jednej strony jest takim prawdziwym political fiction. Mówimy tutaj o bohaterce, która zostaje ambasadorką Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, no i natychmiast się okazuje, że to jest najtrudniejsze stanowisko, jakie może mieć. W czwartym sezonie jesteśmy już na poziomie polityki międzynarodowej.
1: No właśnie, co słychać?
2: No właśnie, w czwartym sezonie
1: u bohaterki,
2: już...
1: którą porzuciłam na pierwszym odcinku.
2: Próbuję powstrzymać panią prezydent przed rozpętaniem wojny światowej.
1: Daleko zaszła.
2: Tak, daleko zaszła. Jej mąż, który oczywiście współpracuje z prezydentką Stanów Zjednoczonych, też ma własne ambicje. No i właśnie, dlaczego ja się wciągnęłam w Dyplomatkę? No bo tak, oczywiście mamy to political fiction, zresztą całkiem nieźle napisane. Gdyby państwo się zastanawiali, dlaczego na przykład Stanom Zjednoczonym zależy na Grenlandii, to już w tym serialu jest rozpisana cała informacja, dlaczego to byłoby takie ważne dla Stanów. Natomiast to, co mnie tutaj najbardziej interesuje, to fakt, że jest to także historia o małżeństwie, tak? O małżeństwie bardzo ciekawym, bo to są dwie bardzo ambitne jednostki, bardzo różne od siebie, mające różne podejście do tego, co można zrobić, co nie, co jest moralne, a co nie, które właściwie wszystko nam się wydaje, że oni się powinni rozejść, a oni się ciągle jednak mimo wszystko trzymają siebie. Trochę się oszukują, ale trochę siebie znajdują, trochę siebie zdradzają, ale trochę nie mogą żyć bez siebie. I przyznam szczerze, że mnie ten aspekt, zresztą świetnie zagrany, w głównej roli mamy Kerry Russell i Rufusa Sewalla, jest absolutnie fenomenalnie zagrane to małżeństwo. Właśnie takie toksyczne małżeństwo, niedobre małżeństwo, ale takie, które się ze sobą nie chce rozstać. I to mnie najbardziej przyciąga, więc jak mówiłam, że motywem przewodnim będą związki, no to dla mnie to jest serial tak naprawdę o małżeństwie. Niekoniecznie udanym małżeństwie, ale takim, które no już od 4 sezonów mnie bardzo przyciąga do tego serialu.
1: Skoro mowa o związkach, to w związku z serialem, o którym rozmawiałyśmy teraz, fragment ścieżki dźwiękowej Dyplomatki.

0: To jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Jak to się często zdarza, nic nie słyszałam o tym serialu, ale bardzo podoba mi się jego tytuł. Nikt tego nie chce. Co to takiego?
2: Ola, jestem pod wrażeniem, ile rzeczy przechodzi nad twoją głową. Nikt tego nie chce, to taki niespodziewany hit Netflixa, który kiedy się pojawił ze swoim pierwszym sezonem, w ogóle stał się jakimś fenomenem kulturowym. Jest to opowieść o związku singielki niezależnej, prowadzącej podcast o związkach, która na pewnej imprezie spotyka bardzo przystojnego mężczyznę, bardzo atrakcyjnego mężczyznę.
1: Chyba wyrosłam już z bohaterek singielek.
2: Tak, i może ten bardzo przystojny, atrakcyjny mężczyzna okazuje się rabinem.
1: O!
2: I to nagle staje się problem, bo ona jest osobą niewierzącą, a on jest jednak mimo wszystko rabinem i to ambitnym, bo pragnącym stanąć na czele całej wspólnoty. I tutaj pojawia się problem, który bardzo rzadko podejmują seriale, to znaczy co zrobić, kiedy istnieją takie komponenty jak na przykład wiara, które różnią dwie osoby, które coś do siebie czują, kiedy kariera naszego bohatera rzeczywiście wisi na włosku, no bo powinien poślubić dobrą żydowską dziewczynę. I przez dwa sezony oglądaliśmy, jak oni mocują się trochę z tymi właśnie społecznymi przeszkodami, a w sezonie trzecim, który będzie miał premierę już 22 października. Zobaczymy, jak nasza dwójka postanowi razem zamieszkać. To jest taki punkt wyjścia do typowej komedii romantycznej. Dwa różne światy, dwie różne zupełnie historie. Ale tutaj idziemy troszeczkę dalej i zadajemy sobie pytanie, no dobra, a gdyby taki związek dwóch zupełnie różnych osób miał przetrwać w realnym życiu, to na jakie kompromisy każda z tych osób musiałaby się godzić? Jak by to wyglądało? Kto musiałby się najbardziej zmienić? Wygląda na to, że dowiemy się, jak będzie wyglądać następny rozdział tego związku. Jestem bardzo ciekawa. Ja uwielbiam pierwszy sezon, dobrze się na nim bawiłam. Drugi sezon, wydaje mi się, starał się bardzo poprawić ten pierwszy, ale jest tutaj bardzo dużo potencjału. Przede wszystkim aktorzy w głównych rolach, czyli Kirsten Bell i Adam Brody, mają fenomenalną chemię, co sprawia, że nawet jak scenariusz nie zawsze jest najlepszy, to i tak to się bardzo miło ogląda.
1: A jak się tego słucha, sprawdzimy teraz fragment ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Nikt tego nie chce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: W naszym odcinku Uniwersum RMF Classic przechodzimy przez kolejne etapy związków. Było poznawanie się, zakochiwanie, było zamieszkanie razem.
2: Rozwód?
1: Doszliśmy do rozwodu, tak. Bo zapowiada się nowy serial, w którym motywem przewodnim będzie właśnie rozwód. Serial będzie miał tytuł War i będzie opowiadać o dwóch kancelariach prawniczych, takich prestiżowych, londyńskich kancelariach prawniczych, z których każda będzie reprezentować jedną stronę rozwodu. I z jednej strony będziemy mieli bardzo zamożnego przedsiębiorca, z drugiej strony jego żonę gwiazdę filmową. No, jest to taka sytuacja...
2: Aha, czyli starcie nie tylko kancelarii, ale też współmałżonków, czyli na dwóch poziomach opowieść.
1: Tak, tak. Oni sobie obiecują, że się rozstaną w taki właściwy i elegancki sposób, no ale jak to zwykle bywa, wypływają wszystkie brudy, pojawiają się media. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że twórcy tego serialu doskonale zdają sobie sprawę, jak lubimy oglądać w rzeczywistości takie sytuacje i jak bardzo popularne są wszelkiego rodzaju informacje o rozwodach właśnie znanych osób. No tutaj mamy sytuację fikcyjną i dla mnie o tyle ciekawą, że ten serial będzie się dział w realiach brytyjskiego prawodawstwa, nie amerykańskiego. Bo większość seriali prawniczych, które oglądamy, to jednak są amerykańskie seriale prawnicze. Już mam wrażenie, że część z nas ma wrażenie, że znamy amerykańskie prawo na wylot, a tutaj mamy prawo brytyjskie, ono jest troszeczkę inne, w ogóle ta procedura sądowa wygląda troszeczkę inaczej. Ja się nie mogę doczekać tego serialu także ze względu na obsadę, bo w głównych rolach tych rozwodzących się małżonków zobaczymy Dominika Westa i Sienna Miller i to jest bardzo moim zdaniem dobra obsada. A sam serial napisał George Kay, czyli autor serialu Pęd, który jest dosyć popularny na Netflixie. I też co jest ciekawe, to jest taki serial, który telewizja Sky tworzy we współpracy z HBO i HBO od razu zamówiło 2 sezony i od razu zaczęto kręcić 2 sezony, więc równocześnie jest tworzony właśnie ten serial z Dominikiem Westem i Sienną Miller, ale też mamy informację, że już jest obsada do sezonu 2, gdzie na przykład zobaczymy Marisę Tomei. Jestem bardzo ciekawa, czy te 2 sezony się będą ze sobą łączyć, czy to będzie serial antologia, czy to będzie ta sama historia na przykład w różnych właśnie realiach. Natomiast widziałam już zwiastun tego serialu War i przyznam szczerze, nie mogę się doczekać, bo wygląda to absolutnie przepysznie. Ja bardzo lubię seriale prawnicze, nie wiem jak ty lubisz seriale z prawnikami.
2: Ja od Ally McBeal nic nie obejrzałam w tej sprawie, więc może to jest czas, żeby zadeklarować obejrzenie zaproponowanego przez ciebie tytułu. To będzie pierwszy tytuł w tym odcinku.
1: Mam nadzieję, że ci się spodoba, ale masz jeszcze trochę czasu, bo nie ma jeszcze daty polskiej premiery, ale jak będzie data polskiej premiery, to cię przypilnuję, żebyś zobaczyła przynajmniej jeden odcinek.
2: Zobaczymy.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Ula, mogłaś nie zobaczyć bardzo wielu seriali, ale musiałaś.
2: Musiałam. Opowiadam o niej na antenie serialowej, filmowej, no i przede wszystkim tej z powieści. Obejrzałaś. 4 odcinki dopiero.
1: A, to ciekawe. To dobrze, to nie będę ci spoilerować, jak się skończy.
2: Nie, bo wszyscy mówią, że finał zmiata z podłogi, bo mnie jeszcze serial nie zmiotł jakoś specjalnie, choć rozkręca się historia.
1: Ja przyznam szczerze, że mnie też nie zmiotł. Ja już go widziałam jakiś czas temu i tak się zastanawiałam, dlaczego. I tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że ja nie należę do tej grupy osób, które uważają, że nie można robić, no właśnie, luźnych adaptacji, że nie można reinterpretować postaci.
2: Ja też z otwartą głową oglądałam.
1: Tak, nie oburzyłam się na liczne przekleństwa. Natomiast jak zaczęłam się tak zastanawiać nad tymi motywami przewodnimi, które poruszają twórcy, nad właśnie kwestią awansu społecznego, kapitalizmu, nad kwestią relacji damsko-męskich, obsesji, to doszłam do wniosku, że w sumie Prusowi wyszło to lepiej. I chyba to mnie najbardziej tak zaskoczyło. To znaczy, że mimo bardzo wielu prób unowocześnienia tej narracji, pewnych przesunięć, dodania pewnej dynamiki, to jednak mimo wszystko lalka, ta Prusa jako opowieść po prostu się lepiej broni. Coś, co Prus zrobił absolutnie fantastycznie. To znaczy, że my tak do samego końca nie umiemy żadnej z tych postaci przeszpilić, prawda? Powiedzieć, jaka ona jest. One nam się zmieniają, tam Wokulski się zmienia raz na dwa rozdziały. Nawet Izabela jest dla nas pewną tajemnicą. To sprawia, że lalka jest taka na nas bardzo otwarta. A tutaj właśnie nie miałam takiego wrażenia. Miałam takie wrażenie, że twórcy raczej nie wiedzą, kim są ich bohaterowie i nie są mi w stanie tego przekazać. Ale, uwaga, to jest wspaniale zagrane.
2: Tak, Sandra Drzymalska. Jestem zahipnotyzowana jej obecnością na ekranie. Tomasz Szuchart mnie jakoś nie przekonuje. Wiem, będziesz zdziwiona.
1: Znaczy, ja kupuję to, jak Tomasz Szuchart gra tego Wokulskiego, którego kazano mu zagrać i jest dla mnie, no, idealnym tak naprawdę. To jest mój Wokulski. I twierdziłam to zanim ten serial powstał, i będę to twierdzić nadal. Mi się bardzo podoba też, jak Piotr Adamczak gra w tym serialu. Jest świetny i w ogóle Jacek Braciak też jest świetny. Mam takie poczucie, że nawet jeśli ja się nie zgadzam z interpretacjami autorów, to aktorzy dowożą.
2: Są zdecydowanie.
1: Piękne są dekoracje, naprawdę wnętrza
2: cudowne, stroje Izabeli Łęckiej, ten błękit, bo ona najczęściej w tych kolorach jest, to też mój ulubiony kolor, ale to na mnie działa.
1: Tak, więc nawet jeśli ja mam takie poczucie, że ten serial do mnie nie trafił, że gdzieś się z nim rozmijam, ja jednak wolę to zakończenie, które proponuje Prus, tutaj powiem od razu.
2: Którego ja nie znam,
1: tak,
2: jeszcze.
1: Ty jeszcze nie znasz, to może być dla ciebie szok. Mam takie poczucie, że znaleźliśmy się w takim bardzo niedobrym miejscu, jeśli chodzi o w ogóle rozmowę o tym projekcie. Trzeba go albo nienawidzić, albo kochać i wszyscy wzajemnie się oskarżamy o jakieś cechy, że albo jesteśmy zaściankowi, albo nie szanujemy literatury polskiej. Tymczasem niektóre rzeczy wyszły, niektóre nie wyszły. Nikt nie spalił jeszcze lalki Bolesława Prusa, w związku z tym zawsze można wrócić do wersji literackiej. Też powiedzmy sobie szczerze, jest to tak bogata książka i chyba najlepsza polska powieść, że trudno, żeby jeden serial całą ją ujął.
2: A kończąc dyskusję, słuchamy fragmentu ścieżki dźwiękowej serialowej Lalki. Przyjdź do mnie w nocy. Muzyka Basz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w Twoim salonie.

0: takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Jacek Cygan, Natalia Ryba, to popołudnie dzisiejsze z nami spędzacie w takich wyjątkowych okolicznościach, ponieważ nadajemy prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i przed nami dzisiaj jest gala rozdania Złotych Lwów. Dalej nie możemy trochę się odnaleźć w tym, że to też są Złote Lwy, tak jak w Wenecji, ale to są Złote Lwy. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry. No my się trochę rozjeździliśmy, ponieważ tu raz Wenecja, tu raz Gdynia. No ale też musimy was trochę w tą Gdynię wprowadzić, ponieważ mamy takie poczucie, że jest to ciekawsza edycja niż ubiegłoroczna, zarówno w konkursie głównym, w którym jest 16 filmów w tym roku, jak i perspektywy, czyli te filmy młodszych twórców, często debiuty. I ta sekcja, trzeba powiedzieć, już od kilku ładnych lat jest naprawdę bardzo interesująca.
1: Ja mam takie wrażenie, że od kilku lat to właśnie w tej sekcji, w sekcji perspektywy, ja odnajduję moje festiwalowe perełki i już taką jedną mam, ty chyba jeszcze tego filmu nie widziałeś, czyli Kalafior Przeznaczenia, debiut reżyserski, wspaniała, ciepła historia i tam Adam Woronowicz podkłada głos pod Kalafiora tytułowego i mamy także Gabriele Muscałę.
2: To ja tylko dorzucę, że w tej samej sekcji mam inną perełkę. Perełkę absolutnie przedziwną, kuriozalną. Jest to debiut Agaty Trzebuchowskiej, czyli aktorki, którą możecie znać z filmu Ida Pawła Pawlikowskiego. Jest to jazda bez trzymanki. To jest film, który wciska w fotel do tego stopnia, że po seansie nie masz pojęcia, jak się nazywa.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Meldujemy się z Gdyni i jak w każdej odsłonie audycji Nie ma takiego filmu, czas na naszą już klasyczną grę, gdzie zgadujemy cytaty z filmów i seriali. Wy zgadujecie razem z nami w naszych mediach społecznościowych i dla osoby, która napisze, skąd dany cytat pochodzi, bądź nie pochodzi i z czym im się kojarzy, no w te ręce powędrują nasze gadżety.
2: Muszę ci powiedzieć, że w zeszłym tygodniu Bolesław Prus i cytat właśnie z lalki poszedł naszym słuchaczom obserwującym bardzo dobrze.
1: No byli pewnie ciut szybsi ode mnie, ale udało się.
2: Udało się, to prawda.
1: Zobaczymy, jak tobie się uda w tym tygodniu. Czy jesteś gotowa na dzisiejszą propozycję?
2: Dawaj.
1: Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzona z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: Mam wrażenie, że ty sobie po prostu w tym nowym sezonie Nie ma takiego filmu obrałeś za cel dawanie mi tak skomplikowanych cytatów, że musisz go jeszcze raz powtórzyć, żebym ja mogła go zakodować w moim umyśle.
1: Wcale nie. Ja też trochę idę tym kluczem, który obraliśmy od jakiegoś czasu, że te cytaty nie są tak absolutnie wyrwane z kontekstu. One jakoś kluczą wokół tego, o czym będziemy mówić w danym programie. To może też kluczyć, może nie. I powtórzę. Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: No nie wiem, czemu mam takie poczucie, że to też jest tak jak w zeszłym tygodniu związane jakoś z papierem, że to tak poważnie wybrzmiewa i tak wielce wybrzmiewa, więc nie wiem, czy w filmie znalazłaby się przestrzeń na takie słowa. Być może właśnie bardziej na kartkach książki, ale był bardzo ładny cytat.
1: Ładny. Ty myśl dalej. Nasi słuchacze myślą razem z tobą, a do rozwiązania jeszcze niecałe 2 godziny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: W dzisiejszej sekcji Premier Tygodnia mamy Wam do polecenia dwa tytuły. Jeden taki bardziej kontrowersyjny, który dzieli publiczność, a drugi wyczekiwany i wielki tytuł, ponieważ jesteśmy chyba w erze lalkomanii, lalkofazy, nie wiem jak Wam to już określić.
2: Lalkenheimer.
1: Dokładnie. Więc pierwszy film to będzie Hotspot, czyli film od Agnieszki Smoczyńskiej, w którym sięga ona po taką konwencję science fiction. Mamy w rolach głównych m.in. Andrzeja Konopkę, mamy też międzynarodową obsadę. Ja widziałam ten film na zamknięcie festiwalu Nowe Horyzonty i przyznam szczerze, że zupełnie mnie ten film nie porwał. Mam wrażenie, że to trochę wyglądało tak, jakby ekipa spotkała się na planie i stwierdzili, że coś sobie nakręcą, włączyli kamerę i na tym się skończyło. Nie ma tam dla mnie struktury, nie ma tam scenariusza. Pomimo tego, że wiem, że ty się nie zgodzisz i powiesz mi, że reżyserka próbuje tam odpowiedzieć na pytania egzystencjalne,
2: kochana,
1: ja tego nie dostrzegam.
2: Ty tutaj mi nie wkładaj dziecka w brzuch, ja ci zaraz powiem, co ja o tym filmie myślę.
1: Dziecka w brzuch!
2: Zgodzę się z tym, że reżyseria Agnieszki Smoczyńskiej dalej jest na wysokim poziomie.
1: Absolutnie.
2: Uważam, że to jest wizjonerka, to jest twórczyni, która bardzo czaruje nas obrazem, dźwiękiem, tworzy jakieś takie związki audiowizualne, które rzadko w polskim kinie występują. Tak, scenariusz jest najsłabszym elementem tego filmu, bo o ile pierwsza połowa, historia, która ma nam trochę przedstawić wszystkie dzisiejsze lęki społeczne, czyli trochę lęk przed katastrofą ekologiczną, lęk przed instytucjami takimi jak rząd, jak polityka, to wszystko wybrzmiewa w tym filmie. Tylko że tak dużo tych elementów się pojawia, zarówno w scenariuszu, jak i potem w przedstawieniu tego na ekranie, że w drugiej połowie ewidentnie ten film nie dźwiga mnogości tematów i mamy ogromnie dużo grzybów w barszczu.
1: To jest film zdecydowanie dla jakiejś konkretnej grupy wybrańców, którego docenię. Nie uważam, że to jest film dla każdego. Myślę, że część może odczuwać takie emocje jak ja, czyli frustracja. Pytanie, czy na drugim filmie, który chcemy Wam polecić, czyli Lalka w reżyserii Maćka Kawulskiego, też będziemy odczuwać frustrację czy zachwyt, bo to jest prawie 3-godzinna adaptacja klasyczna w tym wypadku Bolesława Prusa.
2: Nic lepszego nam się nie mogło przydarzyć niż ta kompilacja lalek, którą teraz mamy, ponieważ wersja filmowa od serialowej różni się diametralnie. Są plusy, są minusy, zależy jakiej wersji bardziej oczekujemy. Wydaje mi się, że główny czynnik, który dzieli tę produkcję, to to, że lalka Netflixa jest znacznie bardziej o Łęckiej, a lalka filmowa jest w moim odczuciu znacznie bardziej o Wokulskim.
1: Na pewno trzeba docenić w tej produkcji to, jaka tam zebrała się obsada, bo jeżeli pomyślimy o jakimś największym nazwisku w Polsce, jeżeli chodzi o aktorstwo, ono tam jest, prawdopodobnie.
2: Tam można grać w bingo, oglądając ten film.
1: Dokładnie, tam można grać w bingo. Moim zdaniem to jest udana produkcja. Ona nie jest banalna, ona jest poprawna. Nie jest tak, że człowiek się nudzi oglądając to, docenia to, jest piękna wizualnie, więc no, myślę, że warto na to pójść i poświęcić swój czas, bo no, takiej adaptacji tej akurat powieści to nigdy dość.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły ja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września.

0: Nowe informacje w poniedziałek o 18 w RMF Classic.
1: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.

0: W audycji Nie ma takiego filmu zgadujemy cytaty z filmów, seriali i szeroko pojętej popkultury. I w tym odcinku cytat mam ja, Natalia zgaduje razem z nią i przypomnę cytat odcinka. Bezstronność jest setnem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
1: To mi tak uświadamia, żeby nigdy nie iść jednak ze swoimi emocjami. Że emocje to nie jest dobry drogowskaz.
0: Kontrowersyjna opinia.
1: Czasem trzeba ochłonąć i podejść do pewnych spraw na świeżo. Tak, wiesz, z dystansem.
0: To iść za sercem czy za głową?
1: To jest dylemat nierozwiązany od wieków, Jacku. Dzisiaj go nie rozwiążemy w 2 godziny w RMF Classic.

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: W związku z tym, że na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni premierę polską miał film najnowszy Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód, to trochę byśmy chcieli pomówić o tym, dlaczego naszym zdaniem ten reżyser wykazał się dużą odwagą, realizując temat II wojny światowej, Holokaustu, ale w formie zupełnie nieoczywistej.
2: Holoubek ogólnie wydaje mi się być jednym z najodważniejszych reżyserów w ogóle. On bierze tematy, które dla Polaków są albo bardzo znane, albo bardzo bliskie, albo jednak takie, gdzie no bardzo łatwo się pokłócić o warstwę emocjonalną. Mieliśmy Heweliusza, za chwilę będzie Zbrodnia Połaniecka, teraz II wojna światowa. Już sam wybór tematów wskazuje, że on naprawdę nie bierze ich przypadkowo, tylko chce to w jakiś sposób opowiedzieć, ale muszę przyznać, że konwencja westernu w mówieniu o II wojnie światowej, czyli też gatunek, który od zawsze był o tym, kto wyznacza prawo i kto ma tą wyższość w ustanawianiu prawa, jest tutaj rewelacyjna.
1: Ten reżyser jest znany z produkcji totalnych, ja bym tak je określiła, bo tak jak wspomniałeś, te tytuły serialowe, no po prostu to były wielkie produkcje. Ale tutaj wydaje mi się, że właśnie najodważniejsza jest ta forma. No bo my już mieliśmy bardzo dużo filmów o II wojnie światowej, dużo o Holokauście, a tutaj jednak ta komiksowość, ta kwestia poszukiwania złota, złoczyńcy, jakiegoś takiego pościgu, tajemnicy. To jest tak ciekawe i wpędza cię trochę w taki róg, że na początku myślisz, hej, oglądam chyba coś od Quentina Tarantino.
2: I ten dialog jest tutaj ciekawy, ponieważ scenariusz do tego filmu powstał 12-13 lat temu, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy Jan Holoubek jeszcze nie widział Nienawistnej Ósemki, do której tak już dużo porównań powstało podczas tego festiwalu. Więc to pokazuje, że jednak ta gatunkowość może być formą albo zmiękczenia nam pewnego tematu, albo właśnie pokazania go w tak skrajnym wydaniu, że my sami musimy dojść do tej emocji, która jest tam trochę głębiej zakodowana.
1: Trzeba podkreślić też to, że oczywiście Joanna Kulik, Robert Więckiewicz są czarujący, ale nas chyba najbardziej zachwycił Piotr Trojan, który pokazał jakąś inną twarz, prawda?
2: Piotr na tym drugim planie jest tak szalenie autentyczny, jakiś taki bardzo ziarnisty w tej swojej grze, ale ja patrzę na jego twarz i ja z tej twarzy mogę czytać wszystko. Niesamowite.
1: Holoubek na pewno proponuje taką nową perspektywę i daje dowód na to, że można o temacie II wojny opowiedzieć inaczej. Ja też uważam, że nie każdemu się ten sposób spodoba, ale sądzę, że ten akt odwagi tutaj absolutnie się opłacił.

0: reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
18: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda. Po reklamie.
20: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: takiego filmu w RMF Classic.
1: Z tymi cytatami odcinka to jest tak, że my sobie tę konwencję wymyśliliśmy, a okazuje się, że jedno i drugie z nas co tydzień obawia się, że znowu będzie wpędzone w kozi róg i nie zgadniemy, co jest na stole. No tym razem ja sobie siedzę wygodnie, ponieważ patrzę na Natalię, która głowi się nad cytatem odcinka. Ja go przypomnę. Bezstronność jest setnem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzona z emocją zawsze może zamienić się w zemstę. I tylko ci dorzucę, że ta wersja, ta polska wersja, jest tłumaczona z angielskiego. Więc wydaje mi się, że też to słowo otwierające, bezstronność, można podmienić na beznamiętność i to też coś ci może powie.
2: Ponieważ faktycznie my ostatnio idziemy w takiej konwencji, że ten cytat łączy się jakoś z odcinkiem, a ja też cię słucham, jak mi opowiadasz o swoich kinowych wrażeniach tutaj na festiwalu w Gdyni, to sądzę, że nawiązujesz do czegoś, co ci się tutaj bardzo spodobało. I teraz moje myśli idą albo w kierunku któregoś filmu Quentina Tarantino, czyli wycofuję się z tej teorii, że to mogłoby być na papierze, albo nawiązałeś, i tutaj akurat papier, do Thomasa Manna i do Ojczyzny. Ale nie wiem, czy poszedłbyś tak daleko, bo to jednak byłoby bardzo niszowe i ten cytat w ogóle raczej nie jest taki, że od razu go kojarzymy i jest popularny, więc mogę tylko sobie tak fantazjować. Jeszcze nie daję ostatecznych odpowiedzi.
1: Fajnie się patrzy to kluczenie, fantazjuj dalej, a my do rozwiązania jeszcze wrócimy.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Ostatnio cały nasz piękny kraj obiegła taka informacja, że to właśnie ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest naszym tegorocznym kandydatem do Oscara, a że ojczyzna również pojawia się tutaj na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to chcielibyśmy trochę o niej pomówić i przypomnieć wam, dlaczego warto sobie ją nadrobić, ale też jak wypada na tych innych filmów, innych tytułów międzynarodowych, o których już wiemy.
2: No już mówiliśmy, że jesteśmy fanami ojczyzny. Mówimy to jasno, wyraźnie. Chyba się też zgodziliśmy z tym rankingiem, że ten film jest dla nas wyżej niż Ida, ale nie aż tak wysoko jak Zimna Wojna.
1: Tak.
2: Jako że Pawlikowski ma już Oscara w tej kategorii za Idę, ma nominację za Zimną Wojnę, no to automatyczną myślą trochę jest, że jego ojczyzna też ma duże szanse, ale to jest okrutnie ciężki rok w tej kategorii, bo jest tak dużo dobrych filmów, że nawet będąc absolutnym patriotą i fanem Pawlikowskiego, no mam trochę serce rozdarte.
1: Jest tam Everytime, którym byliśmy zachwyceni na Nowych Horyzontach. Niemiecki film, taki bardzo oniryczny, senny i o którym się myśli bardzo długo też po projekcji. Jest tam również Tusz, czyli nowy film Donta, którego znamy z filmu Blisko. Mniej udany zdecydowanie niż Blisko, ale również taki ważny i myślę mocny głos. No i jest film, który bardzo nas tak... Pamiętam, że mieliśmy dużą dyskusję po nim, czyli La Bola Negra, o którym, wiesz co, ja teraz myślę o nim i coraz częściej do niego wracam, że jednak mi się bardziej podobał niż wtedy.
2: Ja tak samo. Ja mam dokładnie tak samo, że faktycznie im dalej od premiery tego filmu, on dalej pracuje, on jest tak ciekawy, tak wieloznaczeniowy też i jest takim pięknym miksem i melodramatu, i kostiumu, i musicalu w tym wszystkim. I wydaje mi się, że Hiszpania, z tego też co patrzyłem na wyniki bukmacherskie, jest faworytem póki co. Mamy też Japonię z All of a Sudden, która gdzieś tam goni. No i mamy też Koreę z Possible Love, czyli film produkowany przez Maćka Musiała. Bardzo, bardzo mocna rywalizacja, ale gdybyś miała stawiać, czy Pawlikowski znajdzie się w piątce nominowanych, to tak czy nie?
1: Bez dwóch zdań, bo uważam, że ten film jest bardzo uniwersalny. Tam nie trzeba znać kontekstu historycznego, żeby go zrozumieć, że on jest o samotności, o tym trochę, że się nie ma domu, że w pewnym momencie życia trzeba wybierać pomiędzy czymś a czymś, że też czasem bardzo trudne jest to, żeby mieć te relacje z najbliższymi na takim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali. No i po prostu jest to przepiękny film. Jest to taki film, który ci przypomina, dlaczego ty kochasz kino. Jak myślisz? Czy ojczyzna ma szansę na Oscara? Bo mi się wydaje, że ma szansę na Złotego Lwa, ale o tym jeszcze wam powiemy na końcu naszego programu.
2: Pawlikowski jest trochę nowym Haneke albo Farhadi, czyli takim zagranicznym ulubieńcem Akademii, ale nie wiem, czy tak szybko jednak pójdzie. Znowu ta nagroda powędruje do niego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy
2: powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: serial tygodnia.
1: Audycji nie ma takiego filmu, nie ma też bez przeglądu serialowego, bo mimo, że jesteśmy teraz na festiwalu w Gdyni, to seriale też oglądamy gdzieś tam po godzinach, laptop otwarty i seriale się ogląda. I ostatnio oglądaliśmy polską produkcję i jest to Pionek. Pionek, czyli poniekąd kontynuacja, a poniekąd nie serialu Śleboda, który możemy zobaczyć na Sky Showtime. Na ekranie Marysia Dębska i Maciej Musiał w rolach głównych. No, jak twoje wrażenia po tym sezonie?
2: Na razie widziałam dwa odcinki tego serialu i muszę wam powiedzieć, że Śleboda bardzo mi się podobała i lubię te kontrasty, zwłaszcza w postaciach tam, bo Marysia Dębska jest taka wycofana, nieśmiała, ale zaangażowana oczywiście w zbrodnię, która się wydarza. No i jest Maciej Musiał, który gra tak irytującego chłopaka dziennikarza, który po prostu za wszelką cenę chce dociec z tego, kto jest odpowiedzialny za wszystko, co się złego dzieje. Daję temu szansę i będę oglądać dalej. Zwłaszcza, że doceniam bardzo ten fakt, że jest to kolejna adaptacja bardzo znanych książek od duetu autorskiego, czyli Michała Kuźmińskiego i Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej, co daje możliwość też właśnie, żeby ludzie zaczęli sięgać po książki i po kryminały.
1: Ja też jestem na tak, ale chyba z tego względu, że mi się Śleboda właśnie nie za bardzo podobała. Ja mam poczucie, że ten folklor, który ma ogromny potencjał, tam trochę nie był wykorzystany. Na razie Pionek zaczyna się lepiej. Mam poczucie, że ta narracja jest ciekawiej prowadzona. Też jestem dopiero po kilku odcinkach. No ale tak, no też się zgadzamy z tym, że Marysia Dębska, o ile może jeszcze nie w Pionku, nie w Ślebodzie, bo nie oszukujmy się, ona nie pokazała tam 100% swoich możliwości, to już wam delikatnie zaspoilerujemy, że w Gdyni pokazała tych procent 500.
2: Już widziałam takie nagłówki, że film Przez ścianę określony jest zachwytem tegorocznego festiwalu. Żeby was tylko wprowadzić, Przez ścianę opowiada o takim momencie w Polsce, kiedy mamy reżim, jest bardzo trudna sytuacja. Dwójka ludzi zakochuje się sobie w więzieniu za pomocą komunikowania się przez alfabet Morsa. No i można powiedzieć, że to jest monodram Marysi Dębskiej, ona skrada show.
1: Tak, Kuby Gierszała, którego widać w zwiastunie, w filmie prawie nie ma, ale Marysia ciągnie ten film, nawet nie tyle ciągnie, ona przepięknie gra przez te 2 godziny i w takiej roli my jeszcze nigdy nie widzieliśmy.
2: Więc od nas taka rada, obejrzyjcie sobie Pionka, żeby się przygotować, a później właśnie dla Marysi Dębskiej sięgnijcie koniecznie po film Przez ścianę.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu, nasza audycja prawie dobiega końca, ale ważne jest to, że za około 2 godziny rozpocznie się Czerwony Dywan tuż przed rozdaniem Złotych Lwów na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więc my z Jackiem zabawimy się trochę w obstawiaczy tego, kto uważamy, że te nagrody otrzyma. I zacznijmy może od nagród aktorskich.
2: Najmocniejszą kategorią chyba w tym roku jest najlepsza aktorka, bo tu naprawdę jest konkurencja. Ciekawe jest to, że już wiele tygodni, miesięcy przed Gdynią bez obejrzenia filmu mówiło się, że to Sandra Drzymalska na pewno wyjdzie z nagrodą za Violetty Villas w tym roku. I ja mam dylemat. Sandra Drzymalska, Amber Siedemska za Przez ścianę, ale gdy miał obstawiać, kto moim zdaniem wyjdzie, to stawiam, że to będzie Drzymalska.
1: I jest jeszcze Agata Kulesza, która dała świetny popis w filmie Czas, który nie nadszedł, więc myślę, że tutaj w tym roku jury ma trudny wybór.
2: Ale ty obstawiasz?
1: Sanę Drzymalską, tak jak ty.
2: Dobra, aktor.
1: I tutaj w tym roku zaskakująco nie jest tak prosto wskazać jednego aktora, bo były świetne występy, ale nie takie, które bym nazwała rolą pierwszoplanową. Wydaje mi się natomiast, że w tym roku ma duże szanse Andrzej Seweryn, bo mamy film z rolą główną z nim.
2: To jednak jest legenda.
1: Dokładnie, Syrenka Picassa, ładny, miły film.
2: Ja muszę przyznać, że z tych męskich sylwetek to gdzieś w swoim top mam na pewno Ansona Buna za Dobrego Chłopca, ale wiem, że tam nagroda nie powędruje w te ręce. To jednak będą nagrody przyznane naszym polskim aktorom. I ja bym tak bardziej stawiał na wyścig między Arkadiuszem Jakubikiem a Andrzejem Konopką za Hotspot, gdzie jego rola faktycznie się wyróżnia, ale ten Andrzej Seweryn może.
1: Ale też Arkadiusz Jakubik jest przecież w dwóch filmach w sumie, bo on jest w Naszej Rewolucji i jest w Przez ścianę i w tym Przez ścianę jest fenomenalny, więc no być może to będzie jego rok, zobaczymy.
2: Dobra, przejdźmy do reżyserii. No moim zdaniem w tym roku reżyseria, mimo że mamy też tu Pawła Pawlikowskiego, ogólnie mamy dużo ciekawych głosów reżyserskich, to będzie jednak Jan Chorołóbek za Dziki, Dziki Wschód.
1: Nic dodać, nic ująć. Zgadzam się z tobą, zasługuję na tę nagrodę. Ten film jest po prostu bardzo dobry.
2: Już teraz zmierzając do szczytu podium, obstawiamy. Kto złote, a kto srebrne lwy.
1: Dobrze, więc moim typem na Złotego Lwa za najlepszy film jest Paweł Pawlikowski i Ojczyzna. Myślę, że Srebrny Lew to może być właśnie film Czas, który nie nadszedł.
2: U mnie złoto to też Ojczyzna, a srebro obstawiam Przez ścianę.
1: No to zobaczymy już za 2 godziny, mój drogi, w takim razie.
2: Masz kieckę gotową?
1: Tak, ja już jestem gotowa na Czerwony Dywan. Relacja oczywiście z tego wspaniałego momentu na Instagramie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gard?
7: Skoda. Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło.

0: to w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowie.
1: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu.
1: Gdynia gdynią, ale musimy teraz rozwiązać inny konkurs. Konkurs Nie ma takiego filmu i cytat odcinka. Natalia, tutaj rozwiązanie leży po twojej stronie.
2: Bardzo mi się podoba to porównanie i ta hierarchia ważności, że najpierw nasz konkurs, a później Złote Lwy, dokładnie, jakby first things first. No dobrze, Jacku, więc ja dalej będę się trzymać tego, że ty faktycznie nawiązujesz jakoś do programu i myślę, że cytat, który brzmi...
1: Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: Ten cytat brzmi jak wyrwany po prostu z jakiegoś takiego momentu bardzo ważnego historycznie, który jest też trudnym momentem historycznym. Więc myślę, i to będzie moja odpowiedź, że ten film może... Że istnieje, to po pierwsze, a po drugie, że może pochodzić z filmu Pękarty wojny Quentina Tarantino. I to jest moja odpowiedź.
1: No kochana, twoja intuicja się bardzo wyostrza, ponieważ po pierwsze, tak, ten cytat istnieje. Po drugie, tak, on jest z Quentina Tarantino.
2: Ale nie z tego filmu.
1: Ale jest z Nienawistnej ósemki. I jest Tim Roth tłumaczący, czym się różni sprawiedliwość, a samosądy.
2: Ale w Bękartach wojny też by mógł być, powiedz, że nie.
1: Absolutnie mógłby być. I też uważam, że nawet Dziki Wschód tak samo czerpie i z Nienawistnej ósemki, jak z Bękartów wojny, więc uważam, że w moim serduchu prawie zgadłaś.
2: I też z drugiej strony ta moja myśl o tym, że to może pochodzić bardziej z literatury, też jest w sumie zasadna, bo moim zdaniem scenariusze Quentina Tarantino akurat są bardzo literackie.
1: Quentin Tarantino wielkim poetą był.
2: Wielkim poetą był. Kochani, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Idziemy na Instagram zobaczyć, jak wam poszło. No i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy nominowani są na tegorocznym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. W dzisiejszym wydaniu naszej teatralnej audycji przedpremierowych słów kilka o Osieckiej w Stołecznym Teatrze Ateneum i o non-fiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Grupa Rafała Kmity zaprosi do krakowskiego Teatru Szczęście. Na swój nowy program będziemy mieli dla Was również bilety do Teatru Szóste Piętro i do Teatru Wybrzeże. Na koniec kolejna opowieść o inscenizacyjnych szaleństwach jednego z naszych największych dramatów, Dziadów Mickiewicza, a o 20:30 Andrzej Seweryn przeczyta kolejny odcinek lalki Prusa. Także dużo, dużo dobrego przez najbliższe 3,5 godziny, a i to jeszcze nie wszystko, bo za kilkanaście minut połączymy się z Magdą Juszczyk, która opowie, co tam słychać na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale póki co Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

Za kilka minut łączymy się z Gdynią, ale na razie jeszcze orkiestra filadelfijska, Eugene Normandy i wiedeńska krew Johanna Straussa II w RMF Classic.

0: 21. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
1: W okolicach Teatru Muzycznego w Gdyni jest już Magda Juszczyk. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dziś dobiegnie końca. O 19:00 rozpocznie się gala wręczenia nagród. Przed Teatrem Muzycznym w Gdyni zbierają się już widzowie, wielbiciele polskiego kina. Czerwony dywan rozłożony, a oni czekają ze swoimi aparatami na ten moment, kiedy ich ulubieńcy pojawią się w wydaniu galowym. Nie ukrywam, że trochę się niepokoję o los mojego faworyta, jakim jest film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Chciałabym, by zdobył ten film Złote Lwy, nasz polski kandydat do Oscara, ale też najlepszy według mnie film Pawła Pawlikowskiego, niekwestionowane arcydzieło, kino erudycyjne, jak zwykłam o nim mówić. Czy tak będzie? Tego już nie jestem pewna, odkąd przyznano nagrodę dziennikarzy filmowi Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. I to może być dzisiaj zaskoczenie dla niektórych, ale na pewno walka tu się na tej linii odbywać będzie.
1: A pojawiły się jakieś twoje małe filmowe zaskoczenia festiwalowe?
2: Nie chcę teraz mówić o moich małych odkryciach wielkich filmów, choć bez szans na wielkie triumfy na gali wręczenia nagród. Znajdzie się czas po temu podczas programu Kino w roli głównej, bo wtedy chciałabym mówić o tych twórcach, jacy wnoszą nadzieję na jutro polskiego kina. Dużo dobrych filmów pojawiło się w konkursie głównym, więc możemy w dobrym przeświadczeniu zamykać ten festiwal. Ja tak uczynię, wrócę do Warszawy, a po dzisiejszej gali jeszcze z nadmorza prześlę nagrania z laureatami. Trzymajcie kciuki za tych filmowców, bo to oni budują naszą kulturę też, oni. A jak już powiedziałam, nie brakuje utalentowanych twórców filmowych w polskiej kinematografii.
1: Magda Juszczyk prosto z Gdyni. Ja nie zatrzymuję, bo jedna z nas musi już biec na galę festiwalową. My oczywiście kciuki będziemy trzymali, a przy okazji polecamy i na antenie RMF Classic relacje prosto z Gdyni i w naszych mediach społecznościowych.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: Menuet z Divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, wcześniej preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: Za chwilę jedną z piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej zaśpiewa w RMF Classic Edyta Geppert. Nieprzypadkowo, bo będziemy teraz opowiadali o spektaklu, który przygotowuje Teatr Ateneum w Warszawie 3 października, premiera Osieckiej. To kameralny spektakl, muzyczna opowieść. O kim mówią Katarzyna Łochowska, którą zobaczymy na scenie, i Ewa Telega, która reżyseruje i która przygotowała scenariusz tego spektaklu.
2: W programie i w tym, co jest na pierwszej stronie w teatrze, jak się otwiera, jest napisane: to nie jest spektakl o Agnieszce Osieckiej. To jest spektakl o kobiecie, jaką stworzyła. Ponieważ ona stworzyła pewien typ kobiety, oczywiście bardzo do niej podobny, praktycznie prawie ona, ale prawie.
3: To jest genialne spostrzeżenie. Rzeczywiście, Osiecka stworzyła taką kobietę, taką postać, z którą każda z nas coś ma wspólnego.
0: To co tam w niej jest? Z czego się ją składa?
2: No to może powiemy tak.
3: Jest wciąż niejasna i niesyta.
2: Jest na zakręcie całe życie. I jej życie się kolebie niczym balia.
3: Wszystko jest dokładnie, się miesza, dokładnie, ma w duszy bałagan jak w tobołku u cyganki.
2: Tak. To co pada, ona to mówi w różnych właśnie tych fragmentach, że ona nagle mówi: ja nigdy nie umiałam dać nikomu szczęścia, ale też sobie nie. Prawda?
3: Tak.
2: Mnóstwo takich jest, takich myśli, to jest przerażające, bo ona właśnie, dlaczego mówię, że to mężczyzna? Kobiety są, szerzej opowiadają. Ona mówi krótko i bardzo celnie. Ona nazywa rzeczy po imieniu.
0: Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce.
2: Tak, tak. Nie, no po prostu ona ma męski umysł, a kobiecą duszę. Bo
3: coś w tym jest, męski umysł i męską taką dyscyplinę formułowania myśli. Tak,
2: tak, tak. Ona ma takie trochę złote myśli po prostu, które ja tam wyławiałam. Oczywiście czasami jest trochę gadulstwa, ale czasami było tak, że czytałam, mówię: nie, nic tu nie skreślę, wezmę całe. Wszystko miało tą taką głęboką treść.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
0: Po reklamie.
23: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Osiecka w Teatrze Ateneum będzie miała swoją premierę 3 października. Na scenie Katarzyna Łochowska reżyseruje i scenariusz przygotowała Ewa Telega. Całą rozmowę z paniami niebawem będzie można usłyszeć w podcastach audycji Café Classic. Teraz, zanim do kolejnego wątku związanego z piosenką wrócimy, chciałabym zaproponować zaproszenia na popremierowy pokaz tego spektaklu. 4 dzień października to będzie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Teatr Ateneum, Warszawa, Osiecka, 4 dzień października. To będzie kameralny spektakl, muzyczna opowieść o człowieku zbudowanym z piosenek. To która z tych piosenek będzie sercem tego człowieka?
2: Dla Ewy inna, dla mnie inna.
3: No dawaj, ja nie wiem. Ja jeszcze nie wiem, a ty? Ciekawa jestem, co powiesz.
2: Ja już prawie wiem.
3: Ja też prawie wiem, co powiesz.
2: Dla mnie zeszyty.
3: Tak, pomyślałam. Białe
2: Czyli
3: zeszyty.
2: Białe zeszyty.
1: Zgodność.
3: Nie.
2: Nie, dla Ewy nie.
3: Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Są dla mnie piosenki bardzo... Czyli jestem na zakręcie, proszę pana. To jest jakby wiadomo, że to jest kręgosłup tej całej opowieści. A potem jest taka piosenka, którą odkryłam zupełnie na nowo, bo ja sobie ich słuchałam, zanim tam Kasi je wpisałam i tak dalej. I to jest dziwne, bo to się kojarzy z Igą Cymbrzyńską, która powiedziała, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam, prawda? I taka pioseneczka. I ja poprosiłam Kasię, żeby... Tam jest też o telefonie, powiedziałam, że nie zadzwonię, dzwoniłam, prawda? I ja powiedziałam Kasi, że to jest dla mnie bardzo ważna piosenka. Kasia trochę tak na mnie patrzyła napukniętą.
2: Znaczy nie, ja cię wytłumaczyłam wczoraj, że...
3: Ale ona jest niesamowita, jak teraz Kasia ją śpiewa i ta druga część jest tak potwornie dramatyczna, że ja kłamałam. A w pierwszej kłamałam, wiesz tego? A w drugiej jest to, że ona mówi, ja kłamałam. Powiedziałam, że nie przyjdę więcej, przyszłam. Wszystko zrobiłam jednak, nie tak jak mówiłam. To też mi się wydaje, że to jest właśnie taka trochę... Bo ja bardziej to traktuję nie dla mnie, tylko dla opowieści o tej kobiecie. Te piosenki, a Kasia trochę do
2: siebie. A ja jeszcze się nie umiem od siebie odpępowić, no ale to za chwilę.
3: Ja powiem tak, ja tych zeszytów nie mogę ocenić, bo ich nigdy nie słyszałam. Kaśka mi ich nie chce zaśpiewać.
2: Nie.
3: Wszystko mi zaśpiewała, chociaż tego nie zaśpiewa,
2: nie.
3: Póki...
2: Nie, póki się nie urodzi, nie będzie
3: tak,
2: zaśpiewana.
3: Także ja nie znam tych zeszytów, bo to ma być kompletnie inne, pamiętajmy, niż słynne Magdy Umer, takie kochane, piękne.
2: To znaczy...
3: Inne w sensie wydźwięku, ja tylko o tym mówię. Ja nie mówię,
2: dlatego, że zarówno czy to Magda Umer, czy równie wielka Anna Szałapak, one jednak były bliskie idei tej postaci, która to śpiewa w musicalu Sztukmistrz z Lublina
3: tak.
2: Czyli Kataryniarz. Czyli to jest jednak rodzaj chóru greckiego, takiego człowieka, który przychodzi, zwiastuje nieszczęście i komentuje, co się dzieje. A mnie to bardzo dotyka, ta piosenka osobiście. Tam jest tekst, muszę teraz wziąć głęboki oddech, żeby tutaj w histerii nie popaść. Pociągi odchodzą i statki.
3: Ona nie wróci
2: do matki. I teraz ja śpiewam tę piosenkę z tego punktu widzenia.
3: No.
2: Czyli osoby,
3: nie, ja tego jeszcze nie słyszałam.
2: Bliski człowiek.
3: Bo właśnie
2: może
3: Kasia
2: nie
3: ma taki emocjonalny stosunek do tej piosenki.
2: Czyjąś zabawę miłosną. Właściwie nawet nie zabawę. Ktoś się chciał zabawić z dziewczynką. Śliczną, młodą, uroczą. Kolejną na liście.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.

Edward Grieg i preludium z suity z czasów Holberga za chwilę w RMF Classic, bo najpierw Miloš Karadaglić, angielska orkiestra kameralna i jeden z hiszpańskich romansów.

0: Cafe Classic z RMF Classic.
1: Po 30 latach obecności na polskich scenach grupa Rafała Kmit otwiera nowy rozdział swojej działalności. Od września zespół będzie regularnie występował w Krakowie na scenie Teatru Szczęście. Całosezonową obecność zainauguruje dzisiaj programem kabaretowym Jak Żyć. O nowym programie Teatrze Szczęście, historii grupy Rafała Kmity i szalonych latach 90. polskiego kabaretu opowiadali w RMF Classic Rafał Kmita i Arkadiusz Lipnicki. Już znajdziecie całą tę rozmowę w podcastach teatralnej audycji Cafe Classic. Teraz chciałabym wrócić do jednego jej fragmentu. Czym kabaret zawsze musi być? Dlaczego musimy dbać o kabaret i mieć go zawsze pod ręką?
2: Nasz kabaret, czy w ogóle kabaret?
1: W ogóle kabaret.
2: W ogóle kabaret. Ja myślę, że to jest taki psychoterapeuta trochę społeczny, to znaczy no i trochę się przygląda, i sumienie, i psychoterapeuta. Dobry błazen, bo to chyba od takiego archetypu trzeba było zacząć tą dywagację na temat kabaretu. Dobry błazen, no to było i lustro dla króla, i lustro dla tego ludu, który otaczał króla, i taka trochę psychoterapia. No ten błazen potrafił powiedzieć takie niewygodne prawdy i władzy, i ludowi, i obśmiać tego króla, i przez to lud się trochę być może bardziej jakby cieszył. To był i wentyl trochę społeczny. No teraz pewnie to zjawisko się rozrosło i to jest też taka psychoterapia i psychologiczna. Przychodzi się na ten kabaret, żeby obśmiać na przykład śmierć, na przykład chorobę.
3: Tak. Tylko że kabaret chyba stąpa po takim trochę grząskim gruncie. Z jednej strony właśnie to, co Rafał mówił, pełni taką funkcję i to dobrze jest, jak jest takim odgromnikiem, a z drugiej strony on ma bawić, rozśmieszać, natomiast moim zdaniem powinien widza traktować jednak jako myślącego człowieka i wrażliwego, a nie robić, znaczy nie podlizywać się, nie schlebiać, nie iść w to, że jak skoro widz nie zrozumiał dwóch, trzech żartów, no to dajmy mu jeszcze łatwiej, albo muszą tak pokażmy i powiedzmy, żeby już naprawdę zrozumiał. To może to akurat jest nie nasza droga.
2: Ale teraz narzekać na współczesny kabaret.
3: Nie, właśnie ja tylko apeluję, że kabaret ma super fajną funkcję, tylko to trzeba umiejętnie robić. No i
2: mnie przyświeca takie myślenie Wojciecha Młynarskiego, który mówił, jak on pisze piosenki, czy jak on tworzy ten swój autorski kabaret, jak tworzył, to on zawsze sobie wyobrażał, pisząc, że na widowni będzie siedział Kazimierz Rudzki, profesor wielu pokoleń aktorów w szkole teatralnej, no i wielki autorytet dla tego pokolenia właśnie Młynarskiego, Tyma. I że jeśli miał jakiś cenzora w sobie, to był cenzor właśnie pod tytułem będzie Kazimierz Rudzki na widowni i czy ja się będę wstydził tej piosenki, czy tego refrenu, tego szlagwortu, czy nie. Ja trochę chyba też przejąłem ten, bo ja to bardzo, bardzo dawno temu usłyszałem od Wojciecha Młynarskiego, ja tak przejąłem to myślenie, tylko ja sobie na tej widowni lokalizuję nie Kazimierza Rudzkiego, tylko Wojciecha Młynarskiego. Nie chciałbym się wstydzić, gdyby on siedział na widowni, wstydzić tego, co robię na scenie.
3: Kochani widzowie, czyli tak, zapraszam was do teatru. Teatr nazywa się Szczęście, Teatr Szczęście, Osiedle Zielone 9 w Nowej Hucie, w Krakowie. Tam co najmniej raz w miesiącu będziemy grywać przez cały sezon 26-27. Także przybywajcie, bierzcie swoje rodziny, znajomych, szwagrów i tak dalej. Będzie dobra zabawa, mam nadzieję.
2: Zapraszamy.

0: Pewnie gdzieś tam jest bliżej do raju, grubsza forsa i chata jak pałac. Lecz ja wolę w niebieskim tramwaju o niebieskich pomarzyć migdałach.
1: Niech tam w świecie o kości się szarpią, niech kto lubi do stołu.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Jest to opowieść o tym, jak pewnego dnia spotykają się, krzyżują, aż w końcu rozchodzą drogi głównych protagonistów Leopolda i Molly oraz Stevena, czyli przeżywającego kryzys małżeństwa w średnim wieku oraz zagubionego studenta, poety, syna przyjaciół. Relacja między pokoleniami rodziców i dzieci jest w powieści wielowymiarowa. Każda z postaci nosi na sobie jej ciężar. Spektakl rekomendowany jest dla widzów dorosłych. To Ulysses Jamesa Joyce'a w reżyserii Michała Borczucha. Spektakl teatru imienia Juliusza Słowackiego z Krakowa, który to spektakl będzie pokazywany w ramach Festiwalu Teatralnego Wybrzeże Sztuki w Gdańsku 30 września i 1 października. Na ten spektakl 30 września mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to adres w ich sprawie do dyspozycji w tej chwili brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla Ciebie.

0: Cafe Classic z RMF Classic.
1: 3 października na scenie kameralnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie odbędzie się premiera spektaklu Nonfiction w reżyserii Gosi Wdowik. Przedstawienia oparte na powieści Julie Myerson w adaptacji Martyny Wawrzyniak opowiada o macierzyństwie, które wymyka się społecznym wyobrażeniom o bezwarunkowej miłości, bliskości i odpowiedzialności, czytamy na stronie teatru. To historia rodziców bezradnych wobec wyborów dorosłego dziecka, opowieść o potrzebie oddzielenia oraz o granicy między troską a poczuciem własności, mówi reżyserka Gosia Wdowik.
2: Dla mnie książka Julie Myerson była jakimś rodzajem zaskoczenia i zaczęłam jej twórczość poznawać od właśnie Nonfiction, na który natrafiałam przypadkiem. Ta książka jeszcze nie jest tłumaczona na polski i znalazłam ją przypadkiem w księgarni w Amsterdamie i pamiętam, że jakoś tak mnie skusiła ta historia dotycząca macierzyństwa. I dużo jest takich książek, które się kupuje, a potem one lądują na takiej półeczce niebytu, która czeka na wieczne po prostu przeczytanie. A jakoś ta książka dosyć szybko trafiła w moje ręce i przyznaję, że pochłonęłam ją bardzo szybko ze względu na sam temat dotyczący właśnie walki matki, rodziców o życie dziecka, które córki w tym wypadku, która jest uzależniona od narkotyków i takie pytania, które właśnie sobie sama bohaterka zadaje, czyli pytania dotyczące miłości, granic miłości. I jakoś wydało mi się, dla mnie po raz pierwszy miałam taką bohaterkę, o której myślałam, że to zmierzenie się z takim, do kiedy można kogoś kochać, albo na ile ta miłość właśnie może być czymś już takim przerastającym nas, tym bardziej myśląc o tej miłości związanej z rodzicielstwem, jakoś była dla mnie taką dużą tragedią, bo wiązała się z tym, że też od tej osoby, która jest uzależniona, jednak trzeba w pewnym momencie odejść i
1: no właśnie,
2: pozwolić
1: granice
2: odejść.
1: Miłości, to brzmi groźnie.
2: To brzmi też zdrowo w sumie. Tak żartując, ale jakby gdzieś ten motyw macierzyństwa bardzo mnie wtedy zainteresował.
1: Do rozmowy o Nonfiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie wrócimy za kilkanaście minut, bo najpierw Flashdance w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życz

0: www.pocztowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

Vitamin String Quartet za kilka minut na antenie RMF Classic, ale najpierw Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Za tydzień, 3 października, Narodowy Stary Teatr w Krakowie zaprasza na premierę non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik. Obok wspaniałej obsady na scenie pojawią się specyficzne lalki rzeźby. Często postrzegam siebie jako kuratorkę, przyznawała Gosia Wdowik w jednym z wywiadów. Dobieram sobie twórców, którzy w danym temacie są ekspertami. Nie narzucam im swojego zdania, raczej nawzajem siebie słuchamy. Jedną z artystek, ekspertek zaproszonych do spektaklu non-fiction jest Aneta Grzeszykowska. O pomyśle na tę współpracę dalej mówi Gosia Wdowik.
2: Pomyślałam, że byłoby ciekawe, żeby spróbować znaleźć taki myk teatralny albo jakąś formę teatralną, która mogłaby to opowiedzieć jakby o tych zmaganiach i takiej inscenizacji prawdziwych doświadczeń. I jakoś bardzo szybko natrafiłam na pracę Anety, której twórczość śledzę od wielu lat, a szczególnie na taki cykl rzeźb, które Aneta robi już od kilku lat, które nazywają się Franciszka. I to są rzeźby, które przedstawiają jej córkę, ale są robione w bardzo specyficzny sposób, ponieważ Aneta jakby robi te rzeźby z wyprzedzeniem. To znaczy, jeśli Franciszka ma 12 lat, no to ona robi rzeźbę Franciszki, czyli swojej córki, która będzie przedstawiała ją 2 lata później. Czyli ona sama mówi o tym, że to nie jest tak naprawdę rzeźbienie swojej córki w danym momencie, ale tego wyobrażenia, kim ta córka będzie. I dla mnie ta praktyka jej tworzenia tych rzeźb, od kilku lat zresztą już, wydała się dosyć interesująca w połączeniu z tematem książki non-fiction. Aneta zgodziła się stworzyć dla naszego spektaklu 4 rzeźby lalki, które przedstawiają córkę głównej bohaterki. I taki temat, który się za tym idzie, do takiego zmagania właśnie z tym, co się dzieje, kiedy jako rodzic rzeczywiście nie mamy dostępu do tego dziecka. Tego dziecka nie ma ze względu na to, że swoje własne uzależnienie, wyprowadzenie się z domu, brak kontaktu z tym dzieckiem i mamy tylko tak naprawdę te protezy, którymi są te lalki, mamy tylko te wyobrażenia, kim jest ta nasza córka, te fantazje, te oczekiwania też. I tu jakoś bardzo dobrze te dwie twórczynie, mam wrażenie, ze sobą zarezonowały.
1: Niebawem całą rozmowę o non-fiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie znajdziecie w podcastach teatralnej audycji Café Classic. Za chwilę Barbara Wrońska przejmie naszą antenę, ale najpierw James Horner w RMF Classic.

0: Cafe Classic z RMF Classic.
1: Doktor habilitowana Dorota Jarząbek-Wasyl z Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada nam już od kilku tygodni o tej porze o różnych podejściach do inscenizacji Dziadów Mickiewicza. To jeden z dramatów z przepiękną historią inscenizacyjną, niemal dwustuletnią. Tak naprawdę historia inscenizacji Dziadów to historia polskiego teatru, a każdy, kto zabierał się za Dziady, chciał je zrobić niepowtarzalnie.
2: Byli reżyserzy, którzy uważali, że jednak trzeba rozdzielać te dwie rozdzielone w czasie części Dziadów Wileńsko-Kowieńskich, druga i czwarta, i na przykład grać je osobno, osobnego wieczoru, i trzecia, czyli Dziady Drezdeńskie, które właściwie dotyczą procesu młodzieży wileńskiej, rozgrywają się w dużej mierze w celi w klasztorze bazylianów i tak dalej. Więc były takie przedstawienia, które rozdzielały te dwa wątki. I Wyspiański już pierwszy to zrobił, a potem, nie wiem, Bohdan Korzeniewski w Krakowie w 63, czy także Dejmek w 67 w Warszawie, gdzie się próbuje te dwa światy połączyć. Ludu, który zbiera się na obrzęd, pustelnika, który przychodzi do księdza, do domu, prawda, w noc zaduszną, i jednocześnie tych młodych ludzi uwięzionych w noc Bożego Narodzenia, czy wigilijną właściwie, w klasztorze bazylianów w Wilnie, i przeplatać te dwa wątki. To jest jedna z metod. A druga to jakby albo akcentowanie samej postaci głównego bohatera, albo zwrócenie uwagi na to, kim jest ta zbiorowość, która występuje w Dziadach. Tutaj można by przywołać przedstawienie Konrada Swinarskiego z 1973 roku, Stary Teatr w Krakowie. Często się o tym mówi, że Swinarski anektował cały budynek Starego Teatru. Czyli tak jak Dziady są takim kosmosem poetyckim, tak to przedstawienie było takim kosmosem teatralnym, które wsysało widzów w momencie, kiedy wchodzili do foyer, bo tam już znajdowały się jakieś dziady proszalne, autentyczni żebracy z krakowskich ulic, porozmieszczani na schodach. Tam już w ciżbie, w tłumie widzów poukrywani byli aktorzy, którzy reprezentowali tę gromadę, i tak powoli, stopniowo chodziło się po tym teatrze na właściwą widownię, gdzie rozgrywały się główne sceny. Więc powiedzmy, że sami widzowie w Teatrze Swinarskiego zostali wrzuceni w uczestnictwo w obrzędzie Dziadów. A przed Swinarskim jeszcze zrobił to wcześniej w Opolu Grotowski. Też przemieszał te dwa światy gromady wiejskiej z drugiej części Dziadów z widownią teatralną 1961 roku. Więc mamy te dwie ścieżki, jeśli chodzi o bohatera. Koncentrujemy się na postaci, osobie wyjątkowego bohatera, który się pojawia prawie w każdej części, poety wielkiego Gustawa, Konrada, Upiora, Pustelnika, no, różne może mieć imiona, nie wiem nawet do końca, czy to ta sama postać, ale można ją połączyć, albo szukamy tej gromady, tej zbiorowości, i w nią próbujemy wtopić widownię.

0: Reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
0: Po reklamie.
17: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMFF Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Bóg mordu to wybuchowa mieszanka błyskotliwego tekstu Jasminy Rezy i brawurowej gry aktorskiej, które sprawiają, że z twarzy widzów od początku do końca przedstawienia nie schodzi uśmiech, ale z tyłu głowy pojawia się refleksja. Czytamy na stronie Teatru Szóste Piętro w Warszawie. To intrygujący portret różnorodnych damsko-męskich relacji i stosunków wewnątrzmałżeńskich oraz obraz współczesnego, wcale nieprostego tego rodzicielstwa. To spektakl, który najkrócej określić można jako słodko-gorzką bombę emocjonalną. Na scenie Anna Dereszowska, Izabela Dąbrowska, Cezary Pazura i Michał Żebrowski. Na pokaz, który odbędzie się 30 września, mamy teraz dla Was kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Bóg mordu, Teatr Szóste Piętro w Warszawie, 30 dzień września.

0: Maurice Ravel i Pawana na śmierć infantki, wcześniej w RMF Classic Antonio Vivaldi i fragment jesieni z czterech pór roku. Najwyższa pora, jak najwygodniej rozsiąść się, najlepiej w fotelu albo co tam jest pod ręką, przymknąć oczy, jeżeli to tylko możliwe, i posłuchać kolejnego odcinka Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Ja za dzisiejsze spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. No patrz, mówił, co wyrabiają ci Żydzi, te gałgany, nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6 do mego kantoru i jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic, jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6? Powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Cóż to za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2000. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! Zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Ach! Zawołał pan Tomasz. To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś... Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego, panience. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło: bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go po raz pierwszy w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała: wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem: tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu, tak, w kwietniu nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ten ton otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle: serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? Spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było myśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie psa wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ści do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna.

0: Można tylko do 27 września.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da!
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
6: Dobry wieczór, mili państwo. Zacznę od paradoksu, bo w swoich czasach bohater dzisiejszego programu, Francesco Geminiani, uchodził za równego Corellemu i Handlowi, a dzisiaj nawet miłośnik baroku musi się chwilę zastanowić, żeby wymienić chociaż jeden jego utwór. A to był człowiek, którego w Londynie stawiano obok tytanów, dzisiaj w cieniu wielkich i znanych baroku. Urodził się w mieście Pucciniego i Boccheriniego, ojciec był skrzypkiem na etacie miejskim, prawdopodobnie to on go uczył gry na skrzypcach, chociaż tradycja wymienia Scarlattiego i przede wszystkim samego Corellego jako nauczycieli Francesco Geminianiego. Od 1711 roku prowadzi orkiestrę operową w Neapolu, 3 lata później wyrusza do Londynu. Tam gra dla dworu Jerzego I, w orkiestrze, w której przy klawesynie był Jerzy Fryderyk Händel. A potem Londyn, Paryż i Dublin. Jaki to był kompozytor? Trzymał się bardzo form Corellego, ale pisał trudniej i śmielej, nieco harmonicznie. Jak słyszę w jego muzyce, skrzypcowe doświadczenie na pewno i chęć przełamania norm gry na tym instrumencie. To barok mniej oczywisty niż taki znany nam z Vivaldiego. Ba, ni stąd, ni zowąd posłyszą państwo bardzo ciekawe motywy muzyczne. Jego muzyka bywała wybuchowa i urywana. Podobno włoscy uczniowie nazywali go Il Furibondo, czyli szalony. Jak się ma do reszty Włochów? Vivaldi był starszy o 9 lat, Tartini młodszy o 5, Locatelli o 8. Podręczniki zestawiają go z pokoleniem wirtuozów skrzypiec, czyli Tartinim i Locatellim. Z tym, że Torelli i Vivaldi poszli w stronę koncertu solowego, trzyczęściowego, takiego bardzo państwu znanego, czyli szybko, wolno, szybko, Geminiani został przy takiej filozofii muzycznej Corellego. Dlaczego? No bo londyńska publiczność, dla której grał, wciąż kochała Corellego, gdy na kontynencie modny był już taki styl galant. Koncerty Geminianiego grano w Anglii jeszcze w następnym stuleciu, więc skoro Londyńczycy lubili Corellego, przerobił jego sonaty na concerti grossi, być może także po to, żeby uczyć się tak jak Bach przepisujący Vivaldiego. We własnych koncertach dołożył do grupy solistów altówkę, co przyjmuje jako oczywiste, no bo sam był doskonałym skrzypkiem. I teraz pytanie, które nasuwa się przy tej płycie. Jego koncerty trwają ledwie po kilka minut. 6, 8. No, a skoro grosso, czyli wielkie, to dlaczego takie krótkie? No bo nazwa nie mówi wcale o długości utworu, chodzi bardziej o kontas małej grupy solistów, takie concertino to się nazywało, z całą orkiestrą, czyli wielką, jak na czasy baroku. Bo pamiętajmy, że Londyn żył też naprawdę wielkimi muzycznymi zespołami, by wspomnieć takie muzyczne spektakle Händla. Geminiani to miła dworska towarzysząca muzyka. Miał, niezależnie od muzyki, wielką pasję kolekcjonerską. Pewien stary słodnik pisze, że miał głupią słabość do handlu obrazami. I to bez większej wiedzy w tej dziedzinie. To go wpędziło w kłopoty, a nawet do więzienia, skąd wyciągnął go Lord Essex, jego przyjaciel i uczeń. Potem Geminiani wydaje traktat o grze na skrzypcach, do dzisiaj ważne źródło o wykonawstwie późnego baroku. Ostatnie lata spędził w Dublinie, gdzie uczył muzyki pewnego lorda. W 1761 roku służący ukradł mu rękopis, nad którym pracował długo i mozolnie, a to zmartwienie miało podobno przyspieszyć jego śmierć. No i cóż z tego za morał? Myślę, że tak. Po pierwsze, trzeba umieć kolekcjonować. Trzeba wiedzieć, co należy kolekcjonować, by potomni nie zostali ze zbiorem niczego. I druga lekcja, kiedy się pisze traktat, uważaj na służących.

RMF Classic słuchamy programu Muzyka Spodniegły. Po 2 tygodniach wędrówki śladami japońskich płyt wracamy do Europy, a program realizuje Bartek Niedźwiecki i prowadzi Wojtek Padias. Mam przed sobą boks. 3 płyty, 18 koncertów Geminianiego, FSM Vox, rok 1981, ale nagranie powstało dla EMI-a w 1975 roku. FSM pod tym szyldem działało wiele lat i miało kilka marek, takich jak Adagio, Pantheon i właśnie FSM Vox. To nie była wielka firma, zamknięto ją w 1998 roku i pozostawiła po sobie sporo bardzo dobrych nagrań, tak jakby choćby to dzisiejsze. Swoją drogą, ta dzisiejsza płyta to jedna z najdłuższych, jakie mam w swoim zbiorze. Ponad 30 minut na jednej stronie. No, przyznają Państwo, że to dla realizatorów takiego nagrania był bardzo duży wyczyn. A przyznają Państwo, że całkiem to jest dobrze nagrane. Tę nagrano w 75 roku w Stuttgarcie. Orkiestra stamtąd, którą założył Friedrich Tilegant, uczeń Hindemisa. Nawet mówiło się Tilegant Sound. Założyciel zmarł wcześnie, a od 71 roku zespół objął Wiedeńczyk Paul Angerer i on właśnie dyryguje dzisiejszym koncertem. Tenże Angerer, bardzo ciekawa postać, solista altówki w wiedeńskiej orkiestrze symfonicznej. W Niemczech, blisko już swojej orkiestry, wymyślił koncerty w ogrodzie miejskim. A wcześniej, jako 17-latek, został wcielony pod koniec wojny do armii. Trafił potem do sowieckiej niewoli, do obozu jenieckiego w dawnych barakach w Auschwitz. Tam, na pustych papierowych workach, spisał swoją pierwszą pracę o zależnościach w muzyce. Wracamy do Concerti Grossi Geminianiego pod dyrekcją Paula Angerera.

0: Mili Państwo, słuchaliśmy dzisiaj nieoczywistego baroku. Francesco Geminiani, uczeń i wielbiciel swojego nauczyciela, czyli Corellego, w Concerti Grossi. Do usłyszenia za tydzień.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy
2: powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze?
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.

patrzą zamknięte. Czy twoje są takie też? Może już nie boli cię?

0: zakochał w tobie się.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
3: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
2: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
3: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
2: Jasna strona świata. Jutro po 16:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: I serio, naprawdę już przesadzasz z tą braterską opieką. Urwała, bo tak naprawdę czuła się pewniej z bratem w roli swojego bodyguarda, chociaż na głos za nic by się do tego nie przyznała. Faktycznie, mieszkanie Noa było jak z luksusowego magazynu. Nie chodziło tylko o położenie na najwyższym piętrze z wyjściem na bajeczny taras, z którego rozciągał się oszałamiający widok, lecz o wyposażenie lokalu i dzieła sztuki, którym je udekorowano. Sprzętów nie było wiele, ale cokolwiek wybrano do tego wnętrza, wszystko było w najlepszym guście i z pewnością drogie. Lena ze wstydem pomyślała, jak czuł się spadkobierca fortuny de Gubernatisu w jej zwyczajnej klatce na Krasińskiego. Ściany w penthouse pomalowano na gołębią biela, większość prac, które je zdobiły, utrzymana była w monochromatycznych barwach. W rogach stały mosiężne rzeźby o abstrakcyjnych kształtach, a na samym środku salonu, tam gdzie większość ludzi ustawia telewizor, Noa ulokował drewniany ołtarz

0: Krzysztofa Sokołowskiego. Dzieło wykonano na zamówienie, bo każdy detal pasował do wnętrza i tworzył integralną całość z innymi sprzętami. Lena podeszła do jednego z niewielkich obrazków, który przywodził jej na myśl postaci z bajki o śwince Pepie. Ale kiedy się zbliżyła, zrozumiała, że to jakaś trawestacja słynnej kreskówki dla dzieci. Na dole widniał podpis artysty Noriaki. Nie miała pojęcia, kto to jest, ale było to genialne w swej prostocie. Najchętniej zostałabym tutaj na zawsze i nigdzie nie wychodziła. Oświadczyła, po czym zajęła miejsce na długiej sofie z szarego, grubotkanego materiału. Marek z ochotą do niej dołączył. Udał, że włącza pilotem telewizję i jakiś czas wgapiali się w połyskujące detale instalacji ołtarza, jakby co najmniej oglądali mecz. Mogłabyś. Zaśmiał się i przytulił siostrę. A ja uciekałbym z domu od mojego rozwrzeszczanego stada i donosił co rusz prowiant od Kasi. Odpoczęlibyśmy lepiej niż na wakacjach. Dopóki ten chłopak jest zatrzymany, nikt ci tego nie zabroni. Może niech trzymają go i przez kwartał. Jak myślisz?
1: Zaczekaj tu na mnie. Lena gwałtownie zerwała się z siedzenia i ruszyła w głąb mieszkania, szukając miejsca, gdzie Noa pracuje. Po drodze minęła łazienkę z surowego betonu i czarnego marmuru, kuchnię w drewnie merbau, inkrustowanym zabytkową porcelaną, aż wreszcie dotarła do sypialni. To w tym pokoju żył i pracował Noa, bo tylko tutaj widać było ślady jego egzystowania. Porozrzucane ciuchy, wojskowy plecak, sterty książek i płyt winylowych, a między nimi czapka, w której za pierwszym razem go zatrzymywała. Lena bezwiednie podniosła ją i przyłożyła do nosa. Czuła ten odurzający zapach wody kolońskiej, który roztaczał również jego brat. Natychmiast odsunęła ją od twarzy. Rozwinęła nakrycie głowy i przekonała się, że miała rację. To naprawdę była policyjna kominiarka. Spojrzała na drzwi od podłogi do sufitu i zdecydowała się za nie zajrzeć, chociaż podejrzewała, że to tylko garderoba. Ku jej zdziwieniu, kiedy je odsunęła, jej oczom ukazało się profesjonalne studio nagraniowe. Mikrofony, sprzęt do montażu, stacjonarny komputer z oddzielną klawiaturą i dwie ogromne lampy z blendami.
2: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.